sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przyjmuję.

Siedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
13: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
16: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Wbijaj.

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
2: Nasze miasto.
1: Czy będzie taksówkowe trzęsienie ziemi w Iławie? Bo podobno jedna z ogólnopolskich korporacji ma zamiar uruchomić tu swoje pojazdy. Powiemy również o tym, że miasto chce zarobić na kredytach i dalej będzie modernizować stadion. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś sporo informacji na temat inwestycji. Zaczynamy od kredytu, który miasto zaciąga. Sporo informacji na ten temat już się ukazało. Były też takie sugestie, że to jest kolejny koszt dla miasta. Pan to inaczej przedstawiał na sesji. No i właśnie teraz chciałbym, żeby to pan raz jeszcze może naszym słuchaczom, nie ukrywam, sporo maili w tej sprawie dostali.

0: wyniku nowego postępowania wszystko na to wskazuje, że uda nam się osiągnąć marżę niższą, która będzie oscylowała w okolicach 0,34%. Nie ma tutaj oczywiście pewności, jak to postępowanie się zakończy, ale informowaliśmy radnych, że chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na spłatę starych kredytów i ten nowy kredyt byłby najprawdopodobniej niżej oprocentowany, jeżeli chodzi o marżę, co przyniosłoby oszczędność w skali naszego samorządu w okolicach 800 tysięcy złotych. Oznacza to, upraszczając, oznaczałoby to, że kilka kredytów, które mamy w bankach, zamienilibyśmy na jeden kredyt w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Oczywiście tutaj ryzyka nie ma, bo jeżeli w toku postępowania kredytowego okaże się, że żadna z ofert banków nie będzie korzystniejsza niż obecne oprocentowanie, to takiego postępowania nie zakończymy i ta umowa nie zostanie podpisana, a jeżeli okaże się, że jakaś z ofert będzie posiadała niższe oprocentowanie, jeżeli chodzi o marżę, na przykład właśnie w okolicach 0,34%, to wtedy taka umowa przez panią skarbnik i przeze mnie będzie podpisana. Ryzyka dla naszego samorządu, dla naszego miasta żadnego nie ma. Ryzykiem jest tylko praca naszej pani skarbnik, która musi to postępowanie przygotować, ale to jest wpisane, że tak powiem, w naszą pracę samorządową. Stąd też zachęcaliśmy naszych radnych Rady Miejskiej do tego, żeby wyrazili zgodę na to, żebyśmy zaciągnęli jeszcze w tym roku kredyt na spłatę starych kredytów, które już obowiązują, przy założeniu oczywiście takim, że ta marża będzie niższa. Zdecydowaną większością głosów, tak naprawdę wszyscy radni poparli ten pomysł, tylko jedna radna się wstrzymała, więc dała to nam zielone światło do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. Tak jak tutaj chciałbym jeszcze Państwu podkreślić, na koniec roku ten kredyt będzie na poziomie tegorocznego założenia i nie będzie on wyższy, ponieważ operacja będzie wyglądała tak, że po uzyskaniu tego nowego kredytu, tego samego dnia lub następnego dnia spłacamy stare zobowiązania i pozostaje nam tylko jedno zobowiązanie w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Żadnych innych kosztów w zakresie prowizji, opłat nie ma tutaj. To też analizowaliśmy. Pani skarbnik sprawdziła to dokładnie, jak ta procedura będzie wyglądała. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jedynym ryzykiem, jakie poniesiemy, to jest praca naszej pani skarbnik. W tym kontekście, że jeżeli tych ofert ciekawszych nie będzie, to umowa nie zostanie podpisana.
1: Ja też z ciekawości zapytam, to ile miasto ma długu w tej chwili?
0: Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a szacujemy, że nie, to zadłużenie na 31 grudnia 2026 roku będzie wynosiło 80 milionów złotych. To jest niespełna 30%, jeżeli chodzi o nasze dochody ogółem. Jest to sytuacja bardzo stabilna, bardzo poprawna i jedna z najlepszych w całym regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu to oprocentowanie, to zadłużenie, tak na dobrą sprawę, w naszym mieście wynosiło nawet 53%, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zdolności inwestycyjne, moglibyśmy podjąć działania kredytowe na inne inwestycje. I tutaj bardzo też chciałbym podkreślić, szanowni Państwo, drodzy słuchacze Meloradia, że samorząd, który zaciąga kredyty, mam tutaj na myśli nasze miasto, przeznaczamy te kredyty tylko na inwestycje. To nie jest tak, że zaciągam kredyt na wynagrodzenia czy też na imprezy. Nie, takiej możliwości nie ma. Zaciągamy kredyt tylko i wyłącznie na inwestycje, które dzieją się w naszym mieście. Co ciekawe, te ostatnie lata pokazały, że bardzo mocno zwiększyliśmy majątek naszego samorządu. To też przedstawiałem radnym, że wszystkie pieniądze zainwestowane z powodu, że miasto jest wyceniane na dużo wyżej, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, niż jeszcze kilkanaście lat temu.
1: A jak to się mierzy? Jest jakaś skala, wskaźnik przy tego typu ocenach?
0: To znaczy tak, każda inwestycja jest wpisywana na środki trwałe, które są po prostu wyceniane i po tych środkach trwałych, które muszą być uwzględnione w naszej inwentaryzacji, możemy wycenić, ile on jest wart.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o korty tenisowe, inwestycja prawie 5 milionów złotych. Ciekawa sprawa, tylko jest dużo takich pytań, czy zwykli mieszkańcy, mówię tu o tych, którzy chcieliby zaczynać przygodę z tenisem, będą mogli tam wchodzić, bo do tej pory to były takie grupy, które się tam już stworzyły i miały swoją pewnie ligę albo jakiś taki turniej, no właśnie korzystały z tych kortów. Jak pan to widzi, czy zwykli mieszkańcy będą mogli tam przychodzić, czy w ogóle w planach jest jakieś utworzenie sekcji tenisa? No i w każdym razie, dla kogo jest ta inwestycja, bo są takie mieszane odczucia wielu mieszkańców.
0: Oczywiście jest to inwestycja miejska, obiekt jest miejski. W tym momencie mamy podpisane takie porozumienie z organizacją pozarządową, z Towarzystwem Tenisa Ziemnego, który opiekuje się tymi kortami i nimi zarządza. Nie oznacza to oczywiście, że osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Mają oczywiście też tam wstęp po uzgodnieniu z organizacją pozarządową, która to prowadzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to finansowanie, które mieliśmy, częściowo będziemy uwzględniali także plany Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Takie były wymogi konkursu, to znaczy, jeżeli chcieliśmy pozyskać te pieniądze, musieliśmy ściśle współpracować z Ministerstwem Sportu, ale też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej inwestycji już po oddaniu najprawdopodobniej

0: Związek Ogólnopolski Tenisa Ziemnego będzie tutaj organizował eventy, wydarzenia, turnieje, może szkolenia, co też jakby ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski. Podniesie to oczywiście nasz prestiż, podniesie to też naszą rangę, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście i w okolicach, ale to podkreślam bardzo mocno, nie oznacza, że nasza lokalna organizacja, czyli Związek Tenisa Ziemnego, czyli Towarzystwo Tenisa Ziemnego, czy też nasi mieszkańcy będą z tego obiektu wykluczeni. Nie, jak najbardziej nie. Będziemy tutaj współpracować z naszą organizacją pozarządową. To też było omawiane z naszymi radnymi Rady Miejskiej przed złożeniem naszego związku. Informowaliśmy ich o tym, że jest taki wymóg ministerstwa po to, żeby też podnosić prestiż danego obiektu, czy też danych obiektów w danym mieście. To się udało, co będzie oznaczało, że zarówno my jako mieszkańcy poprzez współpracę z TTZ-em będziemy mogli bywać na tych kortach, a dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia. Tu rozgrywa w Iławie, które też będą oczywiście powodowały, że hotele będą zajęte, restauracje będą miały dodatkowych klientów, ponieważ będą tutaj najprawdopodobniej rozgrywane, przeprowadzane turnieje ogólnopolskie albo szkolenia dla określonych zawodników.
1: To tyle o tenisie, bo za chwilę powiemy o piłce nożnej, a właściwie o nowej trybunie, ale wcześniej to powiem tylko, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Skoro mówimy o inwestycjach i właściwie takim kompleksie, o którym chcę teraz powiedzieć, sportowym, bo korty, idziemy dosłownie kilka metrów i wchodzimy w stadion miejski, który jest od jakiegoś czasu modernizowany i zdaje się, nadchodzi ten moment, w którym ta inwestycja zostanie oddana do użytku.
0: Nieoficjalnie już to zostało poczynione, ponieważ chociażby ostatni mecz Jeziora Iławy został rozegrany na nowej trybunie, to znaczy nasi kibice mogli usiąść na nowej trybunie. Mam nadzieję, że ta trybuna się spodobała, ale też nie chcieliśmy czekać już, skoro była też okazja, żeby też nasi kibice mogli siedzieć w nowych warunkach, to nie zwlekaliśmy z otwarciem tych bram. Ale też, szanowni państwo, powiem tak, że nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz stadion miejski to jest kompleks obiektów. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajmiemy się już niedługo kortami. Pozyskaliśmy też już jakiś czas temu także z Ministerstwa Sportu pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz przy boisku, zaraz za trybuną. Też tam wiele się dzieje do późnych godzin nocnych. Pozyskaliśmy dotacje. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi. I ostatnia też ważna, tutaj jeszcze duży znak zapytania, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni. W tym momencie bieżni nie ma na stadionie. Chcemy, żeby ta bieżnia lekko była. Walczymy o te pieniądze, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli pozytywne będą dla nas, to też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy przystąpimy do działania w tym zakresie.
1: Wielu mieszkańców i też słuchaczy pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z budową mola i przebudową Małego Jezioraka. A druga sprawa to oczywiście temat ratusza miejskiego. Chcielibyśmy poznać terminy tych prac.
0: Wszystko jest jeszcze przed nami. W tym momencie ustalamy harmonogram prac naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o molo, podpisaną umowę mamy, więc tutaj mamy zielone światło. Negocjujemy pewne rzeczy jeszcze z Urzędem Marszałkowskim przy tej inwestycji. Wszystko, mam nadzieję, rozegra się już tutaj w drugiej połowie roku. Proszę też pamiętać, że wykonawca, który podpisuje z nami umowę, musi mieć też czas na przejęcie placu budowy, musi mieć czas na przygotowanie organizacji ruchu, jeżeli takowa jest potrzebna, i musi mieć czas na zakontraktowanie materiałów, których czasem w hurtowniach po prostu nie ma, które trzeba dowieźć, zamówić, i to też wymaga czasu, ale w drugiej połowie roku na pewno tutaj te sprawy się już zadzieją. Jeżeli chodzi o ratusz, to jest podobna sytuacja. Ustalamy ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ponieważ tam pozyskaliśmy na tę inwestycję prawie 1 000 000 zł. Chodzi o stolarkę okienną. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w drugiej połowie roku też te rzeczy zaczną się dziać. Tutaj też uspokajam, ponieważ po podpisaniu umowy wykonawca musi zamówić materiały w hurtowni, a tutaj w naszym przypadku, w przypadku naszego ratusza wygląda to tak, że po prostu muszą być te okna wyprodukowane. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, takich okien na stanie zazwyczaj nie ma, więc musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, ale tak jak w przypadku mola, wszystko powinno ruszyć w drugiej połowie roku 2026.
1: Powoli już kończymy, ale chciałem zapytać też jeszcze o inną inwestycję, związaną oczywiście ze szkołą, szkoła podstawowa numer 5. Tam prowadzona jest termomodernizacja. No i te prace trochę zaskoczyły zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Bardzo dużo rzeczy tam się dzieje, no, można powiedzieć, że plac budowy. Jest jakiś pomysł, na pewno jest pomysł, ale chciałbym pana zapytać, do kiedy to potrwa, bo już wiemy, że stołówka tam nie będzie czynna przynajmniej 2 tygodnie. Jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat taki moment jest tych prac w tych miesiącach, w których rozpoczyna się nauka?
0: Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych dat, ponieważ nie one ode mnie zależą, niestety, chociaż oczywiście jest to inwestycja całkowicie miejska, ale robimy wszystko, żeby każda data była dotrzymana już teraz, albo też przyspieszona najzwyczajniej w świecie, ponieważ faktycznie wykonawca zaniedbał swoje obowiązki z początku wakacji. Już wtedy sam byłem na budowie, rozmawiałem wówczas z dyrekcją, by jak najszybciej oddawać klasy pod koniec roku szkolnego do działania naszych budowlańców. I to się oczywiście zadziało, tutaj szkoła bardzo dobrze z nami współpracowała. Niestety jednak wykonawca tej inwestycji nie miał tylu pracowników na placu budowy, ile powinien mieć. Nie chcę teraz już wchodzić w przyczynę tego wszystkiego, to już jest odpowiedzialność firmy, która wykonuje tę inwestycję, ale wszyscy już wtedy widzieliśmy, że ta współpraca nie idzie w dobrym kierunku, w którym powinna iść, ponieważ od początku sygnalizowaliśmy, że główne roboty powinny być wykonywane w okresie wakacyjnym, tak żeby rozpoczęcie roku mogło być w normalnych warunkach. Jeszcze w ostatnim tygodniu wszystko stało na włosku, zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Każdego dnia zarówno moja zastępczyni Dorota Kamińska, jak i Krzysztof Portianko, drugi mój zastępca, bywali na placu budowy, rozliczaliśmy każdą salę, sprawdzaliśmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tam, gdzie nawet listwy przypodłogowej nie było jeszcze przymocowanej, wytykaliśmy oczywiście te błędy, ponieważ nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo pracować w odpowiednich warunkach szkolnych i udało się dużo w ostatnim tygodniu nadrobić. Stąd też udało się przeprowadzić rozpoczęcie roku szkolnego i teraz dzieci są w naszej szkole. Niemniej jednak, faktycznie, za co bardzo przepraszam, to opóźnienie jest po stronie wykonawcy. Bardzo mocno punktowaliśmy wszelkie niezgodności z naszą dokumentacją, czy też opóźnienia. Mamy na to oczywiście pełne potwierdzenie, więc teraz trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona. Co się wydarzy na koniec, jeżeli chodzi o nasze tutaj relacje, tego jeszcze nie wiem. Ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tej inwestycji. Ona jest potrzebna, ona jest ważna i cieszę się, że do niej doszło, ale jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nas, a wykonawcę tej inwestycji, który niestety źle ułożył harmonogram swoich prac.
1: No właśnie, do kiedy one potrwają?
0: Nie chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, składać oficjalnej takiej deklaracji, jeżeli chodzi o daty. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tę sprawę wydawania posiłków, rozegra się to w ciągu najbliższych kilku dni, tak żebyśmy w połowie września uruchomili w pełni kuchnię. Całość powinna być zamknięta przez nas do końca października, co nie oznacza, że tak prace długo będą trwały, bo my musimy też mieć czas na rozliczenie tej dotacji, czyli wszystko powinno się rozegrać do końca września, maksymalnie do początku października.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Ubery, bo jest taka informacja, że miasto opanuje ta korporacja, stąd wielu taksówkarzy bardzo się martwi i stąd pewnie też będą wnioski do Państwa, oczywiście o uruchomienie takiej pracy, czy też takiej firmy. Coś Państwo wiecie już na ten temat?
0: Nie, z tego co wiem, żadne wnioski w tym zakresie nie wpłynęły do nas, nikt się ze mną też w tej sprawie nie kontaktował, więc tematu tego, że tak powiem, w oficjalnych wersjach nie ma, w nieoficjalnych też nie. Też przyznam, że nikt u mnie w tej sprawie nie był, nikt w tej sprawie nie rozmawiał, nie negocjował żadnych rozwiązań, więc tego tematu publicznie w naszym życiu samorządowym jeszcze nie ma.
1: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. W tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
3: Chciałem Państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie Państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem Państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Te pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał Powiatowy Zespół Urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji Powiatowego Zespołu Urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. Pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym i jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad Tafrą Jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
1: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
4: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy Małą Żuławę i Wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj Kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, byłym po świętej pamięci kormoranie. I tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to, co teraz, że chodzicie do pracy, nie to, co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety. Piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu. A obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta. To był fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało być, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi. Licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj, tutaj no są dzieci, więc ja będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
1: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
4: Skąd to nazwa Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena? To jak Państwo żeście wchodzili, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takie, że jeszcze można... Dwie osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli Góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy, i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie, wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufmann to potwierdza w historii Ławy, ostatni został dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony, czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą 8 innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili wieko trumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tej, proszę bardzo?
3: Pewnie, chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórze, to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowały się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Ja jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
5: Eksperci radzą.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Sporo emocji i pewnie dyskusji też, nawet takich domowych, wywołują te korki w mieście, spowodowane oczywiście remontem tych dwóch mostów. To jest ogromny problem dla urzędników miejskich, ogromny problem przede wszystkim pewnie dla tych, którzy zajmują się tą modernizacją, bo to wszystko jest dużym przedsięwzięciem, które spowodowało naprawdę duże zamieszanie w mieście. Macie pewnie sporo wniosków, sporo pytań. No i właśnie chciałem zapytać, jak do tego tematu podejść, bo też były takie jakby sugestie, że można coś zmienić, ale też z różnymi opiniami, że to jest przydatne, a czasami wręcz to tak nic nie zmieni. Jak widzi to taka właśnie komisja?
6: O wiaduktach, o tym, że będą remontowane, przebudowywane, było wiadomo już dużo, dużo wcześniej. To nie jest tak, że nagle zespół, który do spraw bezpieczeństwa, czy to w ogóle władze miasta, czy zarządcy dróg, nie wiedzieli. Było kilka spotkań wcześniej, przed zamknięciem wiaduktów, które miały na celu zastosowanie rozwiązań objazdów dróg na terenie naszego miasta, żeby te korki jak najmniej występowały. Jednak patrząc na układ nasz, drogowy, naszego miasta, to jest raz. Pierwsze rozwiązania, które wchodziły w grę, które między innymi też proponowałem. Każdy z zarządców dróg miał swoją wersję tego objazdu. Są pewne przepisy, które nie pozwalają przeprowadzić objazdu w taki sposób, jak powiedzmy mogłoby się to wydawać każdemu, że można tędy czy tędy. Nie można tak myśleć. Dlaczego? Bo są przepisy, które to normują. Nie może droga o niższej kategorii być poprowadzona do drogi, która jest kategorią wyższą. Mamy kilku zarządców dróg. Na terenie naszego miasta burmistrz nie odpowiada za wszystkie drogi, co uważam tutaj za takie, no nie każdy to wie i może się to wydawać dziwne. Oczywiście może wnioskować i musi, jeżeli chce na danej drodze coś zmienić, to wtedy i tak zarządca drogi. I teraz idąc do celu, jeżeli chodzi o korki. Spotkania były, zarządcy dróg przedstawiali swoją wersję, jak ma wyglądać objazd. Moja skromna osoba miała okazję tutaj uczestniczyć w takich spotkaniach. Proponowałem, ale mówię, jako laik, ja nie jestem ani projektantem, ani nie zarządzałem drogami. Mam wykształcenie technik, mechanik pojazdów samochodowych, naprawa i eksploatacja, też taki zawód mam wyuczony. Wiele lat za kierownicą, też jeździmy jako kierowca zawodowy po różnych miastach, gdzie były remonty i objeżdżałem naprawdę wiele objazdów, było prowadzonych tak zwanymi opłotkami tego miasta, żeby można było to usprawnić. Proponowałem może jakieś zastosowanie czy sygnalizacji świetlnej, czy jakichś innych sytuacji, zmian kierunków jazdy, może zrobienie ulic jednokierunkowych. Tutaj można w internecie znaleźć propozycje też wielu innych osób, które pobocznie mają taką chęć podpowiadać, mówić, jak to można by było zmienić. Tylko w starciu z przepisami, z tymi ludźmi, którzy mają doświadczenie, tak naprawdę no, się okazuje, że to niewiele pomoże. Sytuacje, załóżmy, no, rozwiązania. Mamy co kawałek przejście dla pieszych. We fragmentach miasta typu Galeria Jeziora, gdzie mamy w pewnych godzinach duże nasilenie ruchu pieszego. I teraz oczywiście zdania są podzielone. Pieszy nie jest zadowolony, żeby iść nie wiadomo jak daleko do przejścia, a kierowca w tym momencie jest zainteresowany, żeby jechać. Już dosyć dawno temu zapoznałem się z tym, co w Europie Zachodniej zostało stworzone. Tam doszli do wniosku, że jednak zbyt duża ilość przejść dla pieszych powoduje nieupłynnianie ruchu. Okazuje się, że drogi są dla pieszych, a nie dla pojazdów. Jak zrobili dużo przejść, tak samo szybko zaczęli je likwidować, przechodząc sugerowane przejścia dla pieszych. Przykładem ostatniego takiego dosyć dużego szumu medialnego w mieście Opolu była właśnie sytuacja związana, bardzo podobna, wprawdzie my jesteśmy wiele mniejszym miastem, ale podobna do tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w godzinach szczytu naszego miasta, gdzie problemem było zbyt duża ilość przejść dla pieszych. Poszli w kierunku takim podobnym do niemieckiego. Zrobiono sugerowane przejścia, nie pomogło. Myślą, że jest przejście, kierujący nie, widząc brak oznakowania i zagrożenie powstało większe zamiast mniejsze. Finalnie dzisiaj, patrząc tam jak ostatecznie podjęto decyzję o tym, aby zastosować sygnalizację świetlną, wzbudzenie tego przyciskiem dla pieszego, jeżeli będzie chciał przejść. Ja, będąc w Olsztynie na jednej z głównych ulic w centrum miasta, bez mała czekałem prawie 5 minut na przejście po wciśnięciu przycisku. Nie mówię, żeby to trwało tak długo, ale jeżeli mamy godzinę, załóżmy 14, koło Galerii Jeziorek na Królowej Jadwigi i mamy co kawałek przejście na odcinku 160 metrów, trzy przejścia i przechodzi jeden pieszy, zanim drugi, trzeci, to każdy kierujący przyzna mi rację, bo wtedy. Oczywiście ja także jestem pieszym, jak wysiądę z pojazdu. Spokojnie podejdę, nacisnę przycisk, zbierzemy się w kilka osób, przejdziemy i pojazdy dalej jadą. To jest jedno z rozwiązań. Oczywiście każdy z góry zakłada, że nie pomoże. Większość osób ma takie podejście do przepisów, że od razu uważa, że nie. I tyle, ile jest zwolenników, tyle jest przeciwników. Tak samo w ten zespół do spraw bezpieczeństwa to nie jest zero-jedynkowe, że każde rozwiązanie jest dobre. Chciałoby się oczywiście zrobić skręcanie w lewo w ulicę Owocową, gdzie mieszkańcy tego osiedla, tych ulic, walczyli długo o to, żeby mieć progi zwalniające, przede wszystkim wcześniej utwardzenie nawierzchni. Teraz, dzisiaj, ze względu na korki, są wnioski, które też zespół rozpatrywał jako negatywnie, o to, żeby wprowadzić tam ruch pojazdów, nie czekać do ronda, skręcić w lewo. Trzeba pamiętać o tym, że tam są skrzyżowania i równorzędne w tym momencie, że większość osób nie będzie na to patrzyła. Natężenie ruchu, na przykład też kolejne, żeby wjechać od ulicą Biskupską w kierunku basenu od razu, nie dojeżdżać do ronda. Nie wszystkie drogi są w zarządzie burmistrza miasta. O tych drogach, o których mówimy, jedne są, drugie nie są. I tutaj idzie to wszystko do jednego i to, co ja zauważam i co chciałbym poprawić jako przewodniczący zespołu i w tym kierunku idzie naprawdę większość sytuacji, bo tak, spotykamy się jako zespół, rozmawiamy o drogach, które są w zarządzie burmistrza miasta, a jeżeli chodzi o inne drogi, wysyłamy wnioski, sugerujemy zarządcom dróg, żeby takie czy inne poprawy zrobić, ale oni nie uczestniczą w tych posiedzeniach tego zespołu, oni nie mają bezpośrednio tych wniosków i tak pobocznie, można powiedzieć, nie odpowiadają tak, jak odpowiada burmistrz. Mówię o opinii takiej, że to burmistrz nie zrobił, to nie zrobił tamto. Oni nie odpowiadają bezpośrednio jakby przed mieszkańcami, bo tak naprawdę to burmistrz będzie startował do kolejnych wyborów i będzie chciał uzyskać akceptację mieszkańców, żeby jednak dalej rządzić. Tutaj powinno się, moim zdaniem, zwoływać chociażby akcyjnie, zbierać się, zwoływać taki zespół, który wypracowałby na najbliższe lata, nie od razu, może już, zmiany w organizacji ruchu naszego miasta, patrząc na obecne korki. Dobrze, wiadukty za chwilę będą, mówię tak w cudzysłowie za chwilę, bo to jeszcze trochę potrwa, ale będą, wrócimy, ten ruch wiele nagle nie pstrykniemy, nie będzie lepszy. I są miejsca w Iławie, które, jak ostatnio czytałem w mediach, mieszkańcy sugerują, żeby poprawić zmianę organizacji ruchu, na przykład ulica Kwidzyńska, Biskupsko. Rozwiązać to albo rondem, albo pasem do skręcania ze ulicy Kwidzyńskiej w prawo. Ulica Ogrodowa, ulica Wojska Polskiego, Wyszyńskiego. Tam można by pomyśleć o tym. Oczywiście Wojska Polskiego, droga Zarząd Dróg Powiatowych, bądź inne rozwiązania, gdzie można by było na przykład zrobić ulicę Wojska Polskiego. To są moje hipotetyczne rozważania. Oczywiście niekoniecznie muszą być potraktowane jako prawidłowe, bo można to oczywiście negować, można to komentować. Wjeżdżamy z ulicą Wojska Polskiego w kierunku Kauflandu, a jedziemy Wyszyńskiego i Ogrodowa jest łamane pierwszeństwo w kierunku ulicy Wojska Polskiego w lewo. I mamy tu automatycznie taki ruch dookoła, tak jak coś na podobę ulica Andersa, ulica 1 Maja. Tam nikt nie neguje tego, że to jest ulica jednokierunkowa, a faktycznie można by było skrócić, coś zrobić. Ale tu tyle lat nie ma. Dlatego my się oczywiście przyzwyczailiśmy do takiej organizacji ruchu i każda zmiana organizacji ruchu, patrząc na to, co miałem okazję rozmawiać z policjantami obecnie, że to jednak ludzie jeżdżą na pamięć i należałoby to mocno nagłaśniać. Ale nie ma takich prób pójścia w kierunku zmiany organizacji ruchu taka długofalowa, takich, ja nie słyszę bynajmniej, że są planowane przebudowy, skrzyżowania tego, zmiany organizacji ruchu takiej dla usprawnienia. Podam też przykład. Olsztyn, rondo w Olsztynie blisko Dworca Zachodniego. Miasto zwróciło się do Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego Uniwersytetu Krakowskiego o to, żeby ustalić, jak ma przebiegać pierwszeństwo przejazdu, jak ma wyglądać w ogóle organizacja ruchu na tym rondzie. I finalnie dochodzą do tego, żeby zastosować, z tego co czytałem ostatnio, też sygnalizację. Najlepszym byłoby rozwiązaniem wiadukt nad tym rondem, no ale wiadomo, jakie to są pieniądze. Od wielu lat tam zmieniano kilkukrotnie tą organizację ruchu i to pokazuje, to jest taki przykład tego, że mimo, że tam są ludzie, którzy są wykształceni, mają doświadczenie, jednakże zwracają się do specjalistycznego uniwersytetu, do ludzi, którzy tam jeszcze mają tą wiedzę większą, no i finalnie i tak wracamy do punktu wyjścia i nie każde rozwiązanie tak jest oczywiste. Bo jeden uważa, że oczywiście można skręcić w ulicę Owocową, pewnie. Ale co z mieszkańcami? Kto później będzie przed nimi stał? Burmistrz. Tak, będą do burmistrza się zwracali, bądź do radnych. Jakim prawem, dlaczego nam tam wypchnięto cały ruch, a nie daj Boże dojdzie do jakiegoś wypadku. Dla mnie to nie jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wręcz przeciwnie. I tak jak tu mogę o jakichś planach i dążeniach i co mnie najbardziej nurtuje, to właśnie to, że nie próbujemy zmieniać, robić coś do przodu. Oczywiście wymaga na to nakładów finansowych, bo to przebudowy różnego rodzaju, ale w tym kierunku powinniśmy iść, rozmawiać, bo samochodów przybywa, będzie przybywał.
5: To zmieni nasze miasto.
1: Moim i waszym gościem jest Tomasz Klepacki, radny miejski, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Pewnie zastanawiacie się nad niektórymi rozwiązaniami, które mogą ułatwić mieszkańcom oczywiście podróżowanie, ale też parkowanie nawet samochodów.
6: Kolejny problem naszego miasta, mogę powiedzieć, że jesteśmy enklawą, jeżeli chodzi o nasz teren. Iława jest miastem poza takimi prywatnymi parkingami, gdzie właściciele zastosowali płatne strefy, płatne parkingi. U nas nie ma możliwości podjechać do jakiejś instytucji, czy to począwszy od ratusza, czy do innych, w godzinie urzędowania, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania pojazdu. Ja chcę pojechać, chcę zapłacić, ja jako radny. Obojętnie, czy to będzie ratusz, czy to będzie starostwo, czy to będzie szpital powiatowy, gdzie mam okazję często transportować, dowozić do lekarza moją mamę, która ma 86 lat, kobieta wymaga opieki i chce podjechać, nie ma szans. Nie ma możliwości, wiele takich jest osób. Mi chodzi o to, żeby podjechać, żeby ją zaprowadzić do tego lekarza i odjechać. Ja mogę sobie przejść, jestem na tyle młody, że sobie poradzę. Tylko chodzi mi o sam moment podjazdu pod ten szpital do starostwa. Proszę bardzo, podjechać teraz, znaleźć miejsce i załatwić sprawę. My jesteśmy tutaj jako mieszkańcy powiatu klientami w pewnym sensie tego starostwa, czy ratusza, czy do sądu. Musimy wypracować coś. Jest to oczywiście bardzo negowane, ale rotacji pojazdów nic nie zmieni. Jeżeli nie wprowadzimy rotacji pojazdów, nie będziemy starali się jakoś uporządkować te parkowanie, to nie będzie lepiej. Ja nie mówię, że nagle biorąc opłaty za parkowanie na pewno będziemy mieli super, bo można pojechać w Olsztynie do centrum i też tam jest tref płatnego parkowania, ale też miejsca nie można znaleźć. No to nie jest rozwiązanie może, ale w jakiś tam sposób no będziemy szli w tym kierunku. Jak ktoś zna inne rozwiązanie, jak zrobić, żeby te pojazdy nie parkowały, no nie słyszałem. W rejonie naszego miasta praktycznie każde z tych mniejszych czy większych miast, ja mówię tak w promieniu powiedzmy 100 kilometrów, to ciężko znaleźć miasto, które takiej strefy nie ma. Wszystkie mają płatne parkowania i tutaj będziemy się starali jakoś to wypracować. Gromy oczywiście spadają na rządzących tu naszego miasta, dlaczego chcą strefy płatnego parkowania. Zróbmy na początek, może płatne parkingi przy urzędach, instytucjach, na czas ich urzędowania, w jakimś zakresie, 20, nie wiem, 30 miejsc, parkometry, na początek, żeby zacząć troszeczkę nie uprzykrzać ludziom, a umilać im ten pobyt, żeby mogli przyjechać, załatwić to, co mają załatwić i odjechać. A od 16 powiedzmy też karta mieszkańca tutaj ma duży wpływ i to też na pewno wpłynęłoby na kwotę. Informacyjnie ostatnio w Olsztynie godzina parkowania 6 zł. W ostatniej strefie, nie w tej ścisłej, w centrum. Także to pokazuje, jak można by było zejść z ceny, można zrobić na kartę mieszkańca mniej. Jeżeli chodzi o mieszkańców. Wiadomo, no, na wszystko są mocne komentarze i no, próbujmy coś zmieniać, ale bez nierobienia nie poprawimy sobie, czy to komunikacji w naszym mieście, bo my się zatkamy za chwilę. My będziemy mieli problem. Jakiś ten ruch się tutaj dzieje. Mamy też takie ukształtowanie miasta, mamy jeziora, mamy problemy, żeby gdziekolwiek przeprowadzić inne możliwości. Nie mamy. Jeżeli byśmy nie mieli tych jezior, to może inaczej by się udało te drogi poprowadzić. A zanim powstanie ekspresowa droga, no to jeszcze trochę. Dziękuję.
1: Więc tematów będzie mnóstwo. Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Tomasz Klepacki, radny, a także przewodniczący zespołu do spraw bezpieczeństwa na drogach miasta Iławy. Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
5: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz pierwsza część z kolejnej wizyty na ulicy Kościuszki w Iławie. To w ramach cyklu spotkań edukacyjnych z mieszkańcami i dbałości o lokalną historię miasta. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim opowiadają o losach Młyna Edwarda. Wycieczka rozpoczyna się na końcu Wyspy Młyńskiej.
3: Przed nami spacer ulicą Kościuszki. Rozpoczniemy go, drodzy państwo, dokładnie w tym miejscu, przed chyba najbardziej rozpoznawalnym obiekcie przy tej ulicy. Będziemy przemieszczać się w stronę zachodnią. Dojdziemy do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką i z ulicą Szeptyckiego. Będzie dzisiaj o czym mówić. Dlaczego? Dlatego, że ulica Kościuszki to ulica, na której po 1945 roku ulokowano mieszkania oficerów Armii Czerwonej, ulokowano pierwsze polskie urzędy i z tego też względu przy tej ulicy zachowała się największa ilość budynków. Mimo zniszczeń, które miały miejsce w okresie powojennym, tutaj przy tej ulicy pozostało najwięcej obiektów, które dzisiaj albo są w rejestrze zabytków, albo w ewidencji zabytków i dzisiaj też o nich będziemy mówili. Dwukrotnie byliśmy w trakcie naszych spotkań już przy ulicy Kościuszki i zbieg okoliczności fajny, bo po raz pierwszy byliśmy tutaj, uwaga, 25 kwietnia 2015 roku w pierwszej edycji naszego cyklu, a po raz drugi byliśmy 24 kwietnia 2022 roku. Dziś jesteśmy tu po raz trzeci. Co ciekawe, pierwsze dwa spacery rozpoczynaliśmy od wizyty na strychu szkoły numer 1. Dzisiaj ten kierunek naszych spotkań trochę odwracamy. Zanim oddam głos Dariuszowi, to takie pytanie, które było przedmiotem wielu naszych dyskusji i też sporów i z Dariuszem, ale też z wieloma innymi osobami, które interesują się powojenną historią Iławy. Czy w Iławie była ulica Stalina? Dzisiaj na to pytanie podczas jednej z opowieści państwu opowiemy.
4: Tak, kochani, ja bym jeszcze mam taką gorącą prośbę, bo tutaj razem z nami jest jedna z takich najmłodszych uczestniczek naszego dzisiejszego spaceru, moja uczennica Tosia. Antosiu, czy cię mogę prosić tutaj z mamą i statusiem? Chodź, Tosia, bo za chwileczkę będzie coś specjalnie, weź tam Jasia. Tak, o, tak. Tak, kochani, rzeczywiście historia młyna, ale Tak Michał wspomniał, jedna z najstarszych takich miejsc w Iławie, z taką niesamowitą historią, i ten młyn też jest z taką niesamowitą historią, tak? Mianowicie, kochani, gdy jeszcze miasta Iławy nie było, bo miasto jest lokowane w 1305 roku, ten młyn już stał. No wygląda trochę inaczej. Mimo że budowali go zakonnicy, to wyglądał, i to z materiałów, które były w użyciu ponad 700 lat temu, wyglądał, kochani, lepiej, tak? I tutaj, kochani, a no właśnie, jaka jest największa wyspa, która wchodzi w granicę miasta Iławy? Wielka Żuława. Czy państwo wiecie, że my też jesteśmy na wyspie teraz, tak? Na wyspie Młyńskiej. A wyspa Młyńska bierze się od tego, że tutaj stał młyn. Czyli mamy tak, koniec wieku XIII, płynie sobie rzeka Iławka, zakon krzyżacki już rządzi Iławą, starówki jeszcze nie ma, kościoła jeszcze nie ma, ale krzyżacy wpadają na pomysł, że dobrze byłoby pieniążki zrobić, więc budują ten młyn. I tu kończy się taka prawdziwa historia, bo reszta to jest Jaśku i Tosiu legenda. I tutaj ta woda, która płynęła i poruszała kołem młyńskim, nie zawsze była taka bardzo chętna do tego, żeby ten młyn poruszać. Dlatego młynarz, który tutaj tym młynem zarządzał, bardzo często był zdziwiony, wkurzony, że ten odnoga i ławki tak słabo tutaj mu ten młyn porusza. Dlatego mówi, któregoś dnia mówi: do diabła, co tutaj zrobić? No i się pojawił. Pojawił się taki pan rogaty i mówi: słuchaj, młynarzu, mogę ci pomóc. No jak? Skoro ten młyn taki jest leniwy, to ja proponuję, że tam na tym wzgórzu, widzicie państwo, takie mamy restauracje pod dwoma złotymi łukami, tak? Nie mogę mówić, że to jest wiadomo, tak? Pod dwoma złotymi łukami. I tam na tym wzgórzu mówi: ja ci zbuduję młyn, który będzie zawsze pracował. Młyn na wiatr. Dobra, jaka cena? No twoja dusza jak zwykle, no wiesz jak to w biznesie bywa. No młynarz się na to zgodził, ale miał jeden warunek. Ten młyn, tak, będzie tym drugim, a ten pierwszy, tam gdzie mamy łuki, ma powstać do jutra rana. Czyli w ciągu niespełna kilkunastu godzin. Diablisko wzięło się do roboty. Mówi: ale pamiętaj, jak słońce wzejdzie, a nie będzie młyna, nie ma biznesu. Dobra, diablisko się wzięło do roboty. Szybciutko, po towary. Pojechał do Strudy, poleciał w inne miejsca. Trochę towaru z OCMB, trochę towaru z IPB, tak? Także tego poznosił, tego towaru, robi. Już się ten młyn coraz wyżej. Młynarz wyszedł i był przerażony. Będę miał duszę straconą, tak? I gdy już się młyn miał być prawie gotowy, a słońce jeszcze troszeczkę miało wejść, no to młynarz po cichutku na to wzgórze wszedł i patrzy, leży taki wielki kamień młyński. Mówi: nie, już zaraz skończę. No więc ten młynarz tak niby niechcący, a niby chcący kopnął taki kamień malutki, który ten koło młyńskie podtrzymywał, i ten cały kamień młyński sturlał się do rzeki i ławki. Diablisko zobaczyło ten podstęp, więc się wkurzył, mówi: ja ci pokażę. I aże fruwał, no to pach, do ten kamień, ciągnie go, wyciąga z rzeki i ławki, i w tym momencie wyszło słońce. Diabeł rozwścieczony cisnął tym kamieniem w zbudowany młyn, rozwalił się ten młyn, natomiast kamyki, które były z tego rozbitego kamienia młyńskiego, jeden z nich uderzył prawdopodobnie młynarza, który, no taki był jeden kamień, jeszcze przed wojną nazywano go grobem młynarza, natomiast inne kamienie wpadły do rzeki i ławki. I jeszcze w latach 60., gdy pływali tutaj kajakarze, to natknęli się nie raz, nie dwa na duży kamień i mniejsze kamyki. A jak państwo byście chcieli spróbować, to też takie kamyki tam na pewno jeszcze leżą, tak? Państwa, teraz prawdziwa historia tego młyna była mniej dramatyczna, choć dzisiaj wygląda, sami państwo widzicie, po dwóch czy po trzech pożarach niekoniecznie sympatycznie, tak? Młyn był od zawsze, tak wspomniałem, wcześniej niż Iława. W wieku XVI, w wyniku wojen polsko-krzyżackich, młyn podupadł, odbudowano go dopiero w wieku XVII. Cały czas był to młyn poruszany nurtem rzeki Młynówki, tak się ona nazywała. Tak? I dopiero, proszę państwa, na początku wieku XX ten leniwy bieg rzeki Ławki zastąpiono, elektrycznie poruszany był ten młyn, tak? W wieku, jeszcze po II wojnie światowej, w latach 60., 70., młyn miał się bardzo, bardzo dobrze. Gdy z tego domu, tutaj to może taka trochę moja prywata, ten dom, o tamten, ten piękny dom, tam się urodziłem i tam mieszkałem jeszcze do początku lat 70. I pamiętam, jak moja mamusia opowiadała, jak młode dziewczyny chodziły tutaj, no, z ulicy Ostródzkiej i z tej ulicy do szkoły albo do pracy, to młynarze mieli taki głupi zwyczaj, taką głupią zabawę, że robili takie malutkie woreczki z mąką i jak dziewczyna jakaś się zagapiła albo nie zachowała czujności, to rym z tymi woreczkami rzucali, no i oczywiście mąka były całe białe, oczywiście gdy dziewczyna odwracała, to nikogo w oknie nie było. Czy panią też tak obrzucano tymi woreczkami? Nie, nie.
7: Była mielona tutaj mąka.
4: Mamę miała pani w koszyku, czy?
7: Mielić mąkę, tak. Bo mama miała rodziców na wsi, przywożona była mąka do domu i tutaj rowerem, ona na rower tam sobie kładła i była mielona z mąką.
4: I to na miejscu było robione?
7: Nie pamiętam, ale nie pamiętam. Ale chyba tak, nie?
4: O, a pani tutaj przyjeżdżała, konia pilnowała i młynarze w tym czasie robili sobie przerwę w tych zbytkach i czasami też coś tam też robili, tak? Państwa, młyn jeszcze działał na początku lat 90. Tutaj będziemy mieli taki szyld w zasadzie tego młyna, autorstwa mojego taty i młyn u Marianna chyba się nazywał, tak? Edwarda, ale też ładnie. No pomylić się nie można, młotek musiałeś, no. Edwarda, Marianna, by ktoś paczkowski młotek, prawie to samo, tak? Tak, Edwarda, młyn Edwarda, tak? Jeszcze jest do dnia dzisiejszego. Natomiast wiek XXI, no niestety są to, a ja tutaj może spuszczę na to zasłonę milczenia, bo jak ten młyn wygląda, to państwo widzieliście i widzicie. Jeden pożar, drugi pożar ostatni, chyba 4 lata temu, strawił tak naprawdę resztę tego młyna. No nie mamy specjalnie dobrych informacji na temat tego młyna, ponieważ konserwator zabytku jest bardzo uparty, jakiekolwiek prace, które miały być tutaj wykonywane, to są pod jego nadzorem. Miasto na to zajścia nim pieniążków ani pomysłu specjalnie nie ma, ale to, a wie pan na co, panie inżynierze? Na to, żeby zasłonić go, żeby była taka zasłonka tylko na to, żeby ludzie z Ostródy się z nas nie śmiali, tak? Okej. Michale, czy coś pragniesz dodać? Edwarda, będę pamiętał, Michał, dobra.
3: Jestem pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Dariusza. Drodzy państwo, zanim ruszymy dalej, to zgodnie z tym, co powiedziałem, bardzo proszę, ustawmy się do pamiątkowego zdjęcia. Mam nadzieję, że to zdjęcie odczaruje to miejsce. I będziemy szli sobie w stronę Lidla.
4: Pewno będzie kolejny raz, będę to powtarzał, ale powiem tak, że po roku 1870, gdy doszło do zjednoczenia Niemiec, i Ława jako miasto nadgraniczne stało się miastem, które miało na 10 tysięcy mieszkańców ponad 3 tysiące żołnierzy. Było miastem, w którym stacjonowały trzy duże jednostki wojskowe. To były Koszary, gdzie dzisiaj mamy szpital, Koszary, gdzie mamy dzisiaj zakład karny, no i Koszary, które są za naszymi plecami, tak? Czyli Koszary, które później nazywano jak IWCS albo IZNS, tak? Tam się one rozlokowały po zakończeniu wojny. Państwa, te koszary, wszystkie trzy stoją. Mają inne przeznaczenie, mają inne oczywiście, co innego tam się mieści, ale te wszystkie zakłady IZNS-u, te bloki, które my za chwileczkę będziemy tam mijać, to był jeden wielki kompleks koszar, którego imię nadano feldmarszałka Paula von Benkendorf und von Hindenburg, tak? To były koszary Hindenburga. W związku z tym, że po wojnie Iława przestała być miastem ważnym strategicznie z tego względu, że nie było nad granicą, ta koszarowość albo ta wojskowe znaczenie Iławy się zmieniło i jak wiemy, koszary Blüchera to aktualnie zakład karny, szpital to też koszary feldmarszałka Yorka, no a tutaj, jak wspomniałem, IZNS, tak? Państwa, wojsko dawało mieszkańcom Iławy mnóstwo pracy, dużo zatrudnienia. Produkowano dla wojska, produkowano dla żołnierzy. Żołnierze, proszę państwa, wychodzili na przepustki. 54 miejsca, gdzie można było w ciągu przepustki i wyjść sobie na sznapsa albo na dobre piwo, które było produkowane aż w 5 browarach w Iławie. Także ta wojskowy charakter miasta my jeszcze dostrzegamy do dnia dzisiejszego. Proszę pamiętać, że właśnie koszary Hindenburga i IZNS, zakład karny, szpital to pozostałości po koszarach.
3: Dzisiaj część obiektów dawnych koszar jest rozbierana. W tej części od strony ulicy Jagieły z informacji, które mamy, wynika, że powstanie tam, czy będzie powstawać pewnie sukcesywnie osiedle. Zauważyli państwo Dominika Rechtorisa, który tutaj jest z nami z kamerą. Dominik rejestruje nasze spotkania. Obiecał, że zarejestruje większość naszych spotkań trzeciej edycji Historii Jednej Ulicy, ponieważ wielu byłych mieszkańców Iławy, którzy dzisiaj mieszkają w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, nawet w Kanadzie, prosiło nas o to, żeby spotkania były nagrywane. Dzięki Dominikowi, także oni będą mogli, co prawda pośrednio, ale jednak uczestniczyć w naszych spacerach i dowiadywać się o takich ciekawostkach, o której za moment Państwu powiem. To, co powiedział Dariusz, po wojnie jeszcze tutaj przez chwilę stacjonowały wojska Armii Czerwonej, później stacjonowało tutaj Wojsko Polskie, natomiast w związku z tym, że większość budynków na terenie miasta była zniszczona, ówczesne władze Iławy na czele z burmistrzem Maksymilianem Grabowskim podjęły działania w kierunku pozyskania od wojska tych obiektów. I przygotowując różnego rodzaju informacje na dzisiejsze spotkanie, natrafiłem na notatkę z 29 sierpnia 1947 roku. Jest to fragment protokołu z obrad Miejskiej Rady Narodowej, gdzie właśnie jest mowa o tym, co ma zadziać się z koszarami Hindenburga po wojnie. W protokole, odczytam tutaj dokładnie, znajduje się taka notatka. Miejska Rada Narodowa na wniosek Zarządu Miejskiego wniesiony przez burmistrza Grabowskiego, znając potrzebę odpowiednich budynków na pomieszczenie urzędów, stwierdza, że prócz koszar znajdujących się w Iławie, które w większej części ocalały podczas działań wojennych, budynki miejskie, jak i poniemieckie, będące w administracji Zarządu Miejskiego, uległy w 85% zniszczeniu, tak, że nie nadają się na pomieszczenie urzędów, jak i na mieszkania, wobec czego, Boże, co za długie zdanie, Miejska Rada Narodowa postanawia jednogłośnie wystąpić z wnioskiem do władz wojskowych o wydzierżawienie na przeciąg lat 99 Zarządowi Miejskiemu koszar znajdujących się w Iławie przy ulicy Kościuszki i Ignacego Daszyńskiego. Co to za ulica była Ignacego Daszyńskiego? Dzisiejsza ulica Andersa, ta ulica, przy której znajduje się szpital.
1: Mówił Michał Młotek, współtwórca iławskiego cyklu Historii jednej ulicy. Niebawem przedstawimy kolejną część z tej wyprawy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Po reklamie.
9: Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
11: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
12: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna, może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy, choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur. Natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski. Tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów. W samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory, przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i

0: Często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
2: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iłowo Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który no wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem może w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak, w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżację przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
2: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, my mamy takie 2, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
0: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy 4, a raczej 3-głosowe w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
1: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
0: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych. czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
2: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim

0: takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest, myślę, na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
1: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
2: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski i zagranicy, z którymi mamy kontakt i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac myślę, czy my mieliśmy to chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie. Właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
0: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza, często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz historia pewnej podróży do Armenii oraz twarde lądowanie w lokalnej, emocjonalnej administracji publicznej. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś na pewno nie będziemy mówić o takich trudnych sprawach, choć do nich na pewno zawsze wracamy i z pewnością będzie taki czas. Natomiast chciałem zapytać pana, jak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o przygodę właśnie z samorządem, z takim spojrzeniem powiedzmy na to, żeby pomagać mieszkańcom, bo przecież zanim został pan burmistrzem, wiele razy widzieliśmy pana na ulicach, jak protestował pan przeciwko różnego rodzaju uchwałom miejskim, pewnym decyzjom związanym oczywiście ze życiem takim społecznym.
4: Musiałbym tutaj wrócić tak na dobrą sprawę do czasów studenckich, ponieważ po liceum zdecydowałem się na studia politologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Wtedy bardzo mocno interesowałem się życiem tak zwanej Warszawy, czyli Sejmu, Senatu i Prezydenta. Zresztą na temat funkcji prezydenta pisałem pracę magisterską i broniłem ją przed komisją. Wtedy bardzo mnie interesowało życie polityczne, wpływ polityków na życie mieszkańców, to wszystko, co się dzieje w orbicie warszawskiej, tak to nazwijmy. Dopiero z czasem po skończeniu studiów docierało do mnie z każdym rokiem, że bardziej interesuje mnie lokalny samorząd, ponieważ tutaj większy wpływ lokalnie możemy mieć na nasze życie. Oczywiście to, co dzieje się w Warszawie, jest ważne, ponieważ to są ustawy, są rozporządzenia, które w sposób znaczący mają wpływ na nas, na mieszkańców, ale obserwując samorząd lokalny, poszczególnych burmistrzów oraz radnych, zauważyłem, że oni mają ogromny wpływ na poziom życia w mieście. I tak też zaczęło we mnie to dojrzewać, że jednak ta Warszawa mniej mnie interesuje, a bardziej interesuje mnie życie samorządowe w naszym mieście. Muszę przyznać też, że miałem propozycję startowania w wyborach wcześniej niż sam zdecydowałem, ale zawsze twierdziłem, że inni są na to lepiej przygotowani, bardziej dojrzalsi i zawsze to był taki czas, kiedy sobie mówiłem i tej osobie, która mi to proponowała, że ja jeszcze muszę poczekać, być może za kolejne 4 lata zdecyduję się na wystartowanie. A w międzyczasie, tak jak pan słusznie zauważył, były różne inicjatywy z moją rodziną, z moimi znajomymi, bo przecież to były były spotkania podróżnicze, to była taka grupa nieformalna Wspólna Iława, w ramach której organizowaliśmy festyny między innymi. To był bieg Leszcza, też organizowana impreza sportowa, także ze znajomymi z okolic Starego Miasta. To były inne, mniejsze, większe wydarzenia, które gdzieś wspólnymi siłami organizowaliśmy. I tak to pewnie takie samorządowe podejście we mnie kiełkowało. A któregoś dnia, kiedy obserwowałem obrady komisji, jednej z komisji w naszym samorządzie, stwierdziłem, że jestem, tak mi się wtedy wydawało, że jestem na tyle przygotowany, żeby spróbować być takim radnym i współdecydować o tym, co się dzieje w naszym mieście. I tak to się urodziło, że postanowiłem spróbować sił w moim samorządzie, ale to była długa droga. Tak naprawdę to wszystko dojrzewało we mnie około 20 lat od czasów studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.
1: A jak to się rozpoczęło? Bo z pewnością trzeba było sobie dobrać ciekawych ludzi, wystartować w jakiś sensowny sposób. Wiem, że były też takie spotkania z mieszkańcami organizowane przez pana wcześniej, dotyczące właśnie tych spraw społecznych, i były też postulaty, które były konkretnie wymierzone w konkretne działania miejskie.
4: To jest w ogóle historia bardzo ciekawa z 2018 roku, bo to nie ja miałem być kandydatem na burmistrza. Ja zdecydowałem, że będę chciał startować na radnego. Tylko oczywiście szukaliśmy kandydata na burmistrza, który taki komitet miałby stworzyć, ale wówczas w moim mieszkaniu odbyło się takie spotkanie ze mną i z, tutaj mogę Państwa zaskoczyć, z moją sąsiadką, bo wtedy mieszkaliśmy w jednym bloku, z panią obecną radną Ewą Jackowską, która przekonywała mnie, że ja powinienem startować w wyborach na burmistrza. Mnie to zaskoczyło, bo wtedy w ogóle o tym nie myślałem i powiedziałem wtedy do radnej Ewy, a wtedy do mojej sąsiadki, że ja się nad tym muszę zastanowić i to może być, mogę wziąć pod uwagę, ale tylko przy jednym założeniu, że będzie fajny zespół ludzi, fajnych ludzi, którzy będą chcieli kandydować ze mną do Rady Miasta. Niemniej wtedy się okazało, po kilku tygodniach, to był początek lutego, zostałem zaproszony do naszej świetlicy, na którą tworzyliśmy na Starym Mieście przez Ewę Jackowską i przez naszego wspólnego kolegę Mariusza Gołębiowskiego na takie spotkanie i wtedy mnie poinformowali, że ta propozycja startu mojej osoby na burmistrza jest już nieaktualna, że oni startować będą z panem Piotrem Żuchowskim i już się porozumieli w tym zakresie i mogę do nich dołączyć, jeżeli zechcę. Ja skonsultowałem to z moją żoną, stwierdziliśmy, że takie układanie się poza plecami jest niewłaściwe i spróbuję stworzyć komitet obywatelski sam. I albo mi się to uda i wystartuję, albo mi się to nie uda i nie będę startował, wtedy po prostu zostanę bez kandydata na radnego, bez kandydata na burmistrza. I tak ta historia się zaczęła. Pierwszą osobą, którą zaprosiłem do współpracy, pamiętam, to było w jednej z iławskich restauracji, była Anna Pogodowska, która też radną została i do tej pory pracuje z nami w Radzie. Jej zaproponowałem jako pierwszej próbę stworzenia takiego komitetu obywatelskiego. Ania się zgodziła i potem była lawina kolejnych osób, które do nas dołączały i tak to się wszystko narodziło. Oczywiście wtedy to był bardzo trudny czas, bo mieliśmy nierozpoznawalne nazwiska, mieliśmy dużo chęci, dużo pomysłów, dużo zapału, dużo szczerości w sobie, nie mieliśmy jednak kapitału ludzkiego, takiego rozpoznawalnego, ale stwierdziliśmy, że powalczymy o funkcję burmistrza, jak i funkcję radnych w Rady Miejskiej i tak jak już Państwo znają tą historię, udało się wspólnymi siłami to wszystko wypracować i przekonać mieszkańców, że można ten urząd sprawować troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach.
1: No właśnie, bo pewnie zanim to wszystko się udało i zanim przeszliście już do konkretnych działań, potrzeba była stworzenia takich warunków właściwie do tego, żeby można było cokolwiek napisać, zebrać te wszystkie wasze i nie tylko wasze, bo przecież mieszkańców postulaty, czy też potrzeby, bo jak zawsze w takim małym mieście tych rzeczy jest bardzo dużo. To trudne jest takie zorganizowanie takiego zaplecza właściwie, żeby wystartować, żeby w ogóle się przymierzyć do tego tematu, bo z pewnością wiele osób by może chciało wyruszyć w taką przygodę, ale obawia się, że to jest zbyt duży ciężar.
4: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ważne, żeby się nad tym sensownie zastanowić, ponieważ ogrom pracy, który jest do wykonania, jest nie do opisania wręcz, bym powiedział. Nam się często wydaje, że to jest tylko kwestia wydrukowania ulotek i roznoszenia ich po mieście. To jest ważny element, ale to jest jeden z elementów, który trzeba w tej całej układance poukładać, dlatego tak ważny jest zespół. Tak jak teraz w pracy burmistrza, ja bym niewiele zrobił, gdyby nie moi zastępcy, gdyby nie pani sekretarz, skarbnik i wszyscy nasi pracownicy, tak w komitecie wyborczym oczywiście jest potrzebny lider, który nadaje pewien ton i buduje strategię, ale bez tego zaplecza osób jest to nie do przejścia. Ja nawet w tej kampanii w roku 2024, kiedy ponownie ubiegałem się o reelekcję, pamiętam jak niewiele spałem, mimo że miałem sensownych ludzi wokół siebie, dość już doświadczonych, bo przecież startowali ze mną radni z poprzedniej kadencji i inne osoby, które miały doświadczenie zawodowe, też i samorządowe, to sam widziałem, jak to jest duży wysiłek, żeby to wszystko poprowadzić, żeby wbić się z pewnymi tematami, żeby nadać ton, żeby zainteresować mieszkańców, żeby dotrzeć do tych mieszkańców i żeby te wszystkie materiały przygotować. Wtedy w 2018 roku wyglądało tak, że my się spotykaliśmy po prostu po restauracjach. Czasami się śmiałem, że już kelnerzy wiedzą, o co poproszę do picia, bo zawsze brałem to samo, wodę z cytryną albo po prostu herbatę i spotykaliśmy się po restauracjach tutaj w centrum naszego miasta, żeby przedyskutować, oczywiście w taki spokojny sposób, co jest dla nas ważne, co jest mniej ważne, na co położymy akcent. I tak to się rodziło, albo w zapleczu takim domowym, albo po prostu w zapleczu restauracji naszych i te uzgodnienia z mieszkańcami, czy też z naszymi radnymi, którzy chcieli startować na radnych. Tak to właśnie wszystko wyglądało.
1: Zanim przejdziemy do kolejnej części programu, przypomnę, że rozmawiamy z Dawidem Kopaczewskim, burmistrzem Iławy, który opowiada o początkach swojej kariery samorządowej i wraca do wygranych wyborów w pierwszej kadencji.
5: To pana zaskoczyło, czy był pan pewien, że to się uda?
4: Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ moim kandydatem w tej drugiej turze był Adam Żliński, poprzedni burmistrz, poseł na Sejm przecież, więc osoba jest bardzo znana w naszym świadku, nie tylko tutaj iławskim, ale w ogóle znana w regionie. Moi bliscy byli od początku pewni, że ja te wybory wygram. Ja powiem szczerze, nie miałem w sobie takiej pewności, chociaż wierzyłem do końca, że to się uda, ale do tego stopnia my podchodziliśmy bardzo spokojnie do tego wszystkiego, że nasz wieczór wyborczy to wyglądał tak, że ja siedziałem z żoną w naszym dużym i niedużym pokoju, ponieważ mieliśmy niewielkie mieszkanie 47-metrowe, a to były trzy pokoje, więc proszę sobie wyobrazić, że one były niewielkie. Z tyłu za nami stała suszarka, bo to był listopad, więc suszyliśmy pranie naszych dzieci i nasze za plecami, a na łóżku spały nasze po prostu dzieci, więc my wieczoru wyborczego nie mieliśmy. Kontaktowaliśmy się wszyscy jako komitet ze sobą na Messengerze, te głosy wyborcze spływały z konkretnych kolejnych komisji i w którym momencie wiedzieliśmy, że jest wygrana. Bardzo się cieszyliśmy. Było dla mnie to troszeczkę zaskoczenie, ponieważ miałem kontrkandydata bardzo poważnego. Ja do każdego kontrkandydata podchodzę z pełną pokorą, ponieważ każde wybory mogą być przełomowe. To znaczy, że może wygrać czarny koń tych wyborów po prostu. Ktoś, kto podchodzi do tego bardzo spokojnie, ktoś, kto nie jest stawiany na pierwszym miejscu. I tak też było w tych wyborach w 2018 roku. A wejście do drugiej tury też było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ ja pokonałem pana Piotra Żuchowskiego, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ledwo 38 głosami. Więc to na dobrą sprawę to były dwie klatki moich sąsiadów, którzy zdecydowali się poprzeć moją na przykład osobę. I to mi dało wejście do drugiej tury. A potem już państwo pewnie też pamiętacie historię. To były dwa tygodnie emocjonujące, to była debata wyborcza, to było roznoszenie ulotek i to było wsparcie naszych mieszkańców, które przerosło moje oczekiwania, ponieważ dostawałem sygnały na Messengerze, że niektórzy specjalnie bukowali loty z Londynu czy z Wielkiej Brytanii, żeby móc zagłosować na moją osobę w drugiej turze wyborów. Tak więc dla mnie to było niezwykle wzruszające, historyczne w moim takim osobistym odczuciu i do tej pory czuję taką wdzięczność i zobowiązanie, żeby oddać tę wygraną i naszym mieszkańcom po prostu sumienną pracą.
1: Na pewno były duże emocje i to był pana pierwszy raz w ogóle w takiej sytuacji, gdzie no, trzeba stawić czoło wielu wyzwaniom. Często się mówi o tym, że jest taki handel na krótko przed ukonstytuowaniem się Rady, no bo to trochę tak jest, że jedni do drugich przekonują już na ostatni gwizdek. To często jest obserwowane w samorządzie. Pan też się z taką sytuacją spotkał, też miał pan taki dylemat, że no jednak trzeba gdzieś coś oddać, a w zamian za to może coś dostanę. Jak to wygląda właśnie? Oczyma kogoś, kto zaczyna po raz pierwszy?
4: Wtedy, w 2018 roku, to było ogromne wyzwanie faktycznie, ponieważ krótko po wygranych wyborach dostałem propozycję. Oni też już publicznie mówiłem, nie chciałbym do tego wracać. Dostałem propozycję, że jeżeli zatrudnię jedną z ważnych osób w naszym mieście na stanowisku prezesa iławskiej spółki, to wtedy radni będą mi bardziej przychylni. Ja się zastanawiałem nad tą propozycją, ale w tym kontekście, że miałem takie przeczucie i taką złość w sobie, że jeszcze ja nie zacząłem być tym burmistrzem, a już stawiam się pod ścianą i stawia mi ktoś takie warunki, taką propozycję. Byłem bardzo zły na to. Rozmawialiśmy o tym w komitecie i wszyscy gremialnie zdecydowaliśmy, że i tu nie było zawahania, że nie zgadzamy się na tę propozycję. Wysłałem SMS-a do tej osoby, że nie zgadzam się na takie stawianie sprawy i ta propozycja nie zostanie przyjęta z mojej strony, co oznaczało, że ta osoba nie została zatrudniona, oznaczało to, że nie mam poparcia w Radzie niestety. Przypomnę, że wtedy miałem tylko dwójkę radnych w całej 21-osobowej Radzie, ale potrzebno do tego bardzo spokojnie. Po prostu rozmawiałem ze wszystkimi radnymi przed komisjami, czy przed sesjami, czy po prostu tak na spotkaniach w ratuszu, bo chciałem pokazać, że jestem Dawidem Kopaczewskim, który chce współpracować ze wszystkimi. I moim zdaniem to się udało. Dlaczego? Dlatego, że przez całą kadencję pierwszą, mimo trudności, mimo posiadania dwójki radnych, 99% uchwał zostało uchwalonych, co znaczy, że rozwiązania były akceptowalne dla większości radnych.
1: Wrócimy może do tego, co na początku, bo też mówiliśmy o podróżach. Wiele osób może jeszcze o tym nie wie, bo odwiedził pan mnóstwo różnych ciekawych miejsc.
4: Tak na dobrą sprawę, w 2024 roku po wygranych wyborach wyborach tej drugiej kadencji pozwoliliśmy sobie na dwa takie wyjazdy rodzinne, zagraniczne. To były pierwsze wyjazdy od 5-6 lat. Wcześniej tylko jeździliśmy tutaj gdzieś bliżej po Polsce, bo brakowało na to czasu. A wcześniej faktycznie tych odwiedzonych państw było znacznie, znacznie więcej. Pamiętam wszystkie wyjazdy, ale najbardziej utkwiła mi w pamięci nasza podróż rodzinna. Wtedy jeszcze z jednym tylko synem, z Gabrielem, który dzisiaj już ma 16 lat, a wtedy miał 4. Kiedy zapakowaliśmy się do naszego niewielkiego samochodu Opla Meriwy, wyjechaliśmy z Iławy na 3 tygodnie na Bałkany. Odwiedziliśmy Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Albanię i Czarnogórę. Spaliśmy w samochodzie lub na kempingach, ponieważ liczyliśmy budżet, to była wyprawa niskobudżetowa. Spaliśmy często nad morzem, z widokiem na morze, spaliśmy często w polach kukurydzy albo gdzieś tam w krzakach ukryci, po prostu żeby przenocować i rano odjechać. Nie naruszaliśmy oczywiście nikogo, żadnego gospodarstwa, ale są takie przestrzenie po prostu dzikie, gdzie można było się zatrzymać i ta podróż była najwspanialszą chyba podróżą w moim życiu. To były 3 tygodnie podróżowania, to były 3 tygodnie spotykania się z mieszkańcami lokalnymi. Do tego stopnia powiem, że na przykład mieliśmy taką fantastyczną przygodę w Albanii. Zatrzymaliśmy się na parkingu. To był parking PKS-u. W nie najlepsze warunki, jeżeli chodzi o sam parking, ale dworzec był w normalnym takim standardzie. Poszliśmy na dworzec się umyć, zagotowaliśmy sobie wodę, mieliśmy oczywiście grzałkę, żeby zjeść coś ciepłego, ale zamierzaliśmy spać na parkingu przed dworcem. Zapytaliśmy oczywiście obsługę, czy im to nie będzie przeszkadzało, czy możemy tutaj zanocować, jeżeli jesteśmy z dzieckiem, więc nie mamy tutaj złych zamiarów, jesteśmy rodziną podróżującą. Oczywiście zgodzili się, ale po kilkunastu minutach wrócili do nas, sprawdzili sobie w internecie, skąd jesteśmy poprzez naszą rejestrację i zapytali po prostu, czy czegoś nie potrzebujemy, bo widzą właśnie, że jesteśmy z dzieckiem i to było dla nas takie bardzo sympatyczne. Stwierdziliśmy, że nie, bardzo dziękujemy. Dla nas wystarczyło to, że mamy błogosławieństwo, że możemy na tym parkingu się po prostu zatrzymać. To była taka piękna historia, że mimo trudności, mimo różnic kulturalnych można pojechać chociażby na Bałkany, można pojechać do Albanii i spokojnie i rodzinnie podróżować i przeżywać piękne chwile.
1: Właściwie nic dodać, nic ująć. Zachęcamy też do podróży, o których wspominaliśmy. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
4: Serdecznie dziękuję.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
6: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz zabieram was do pałacu w Kamieńcu pod Suszem. To niezwykłe miejsce, w którym przebywał Napoleon Bonaparte, a stworzyli go najbardziej znani projektanci w Europie. Obecnie to tylko cień dawnej budowli, która wciąż kryje wiele tajemnic. Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
7: Tak, niestety pałac w Kamieńcu to już tylko ruina, a miała swoje początki niesamowite, a jeszcze bardziej niesamowita jest historia z roku 1807. Tak? Teren w zasadzie od Iławy aż po sam Susz, czy jeszcze dalej do Kamieńca. Kamieniec to inaczej Finkenstein, tak? Czyli siedziba rodowa rodziny Finkensteinów. Ona później przechodziła z rąk do rąk. W końcu trafia do rodziny Cudona, ale naprawdę ten taki najbardziej ciekawy okres historii tego pałacu to okres roku 1807, tak? W tym momencie mamy na terenie dzisiejszych Prus wschodnich, na terenie dzisiejszej Warmii i Mazur, mamy wojnę. Mamy wojnę, kiedy to wojska francuskie pod dowództwem Napoleona Bonaparte prowadzą wojnę, prowadzą działania wojenne z wojskami pruskimi i tu pojawia się Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte najpierw pojawił się w Warszawie, tam nadał nowemu tworowi, jakim jest Księstwo Warszawskie, konstytucję i tam w trakcie jednego z rautów padła mu w oko piękna niewiasta. Była to Maria Walewska. Maria Walewska, ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało jakoś nieładnie, ale była trochę wystawiona na wabia Napoleonowi Bonaparte, słynęła z urody. No i Napoleon zawiesił na nią oko, a że nie był specjalnie wierny swojej żonie Józefinie, no więc jakoś tak mu szybko w oko wpadła. Nastąpiła wymiana liścików, nastąpiła wymiana jakichś tam uprzejmości. Doszło do pierwszego spotkania z Marią Walewską, no ale ta znajomość gdzieś tam z tyłu głowy on miał i ona chyba również. Ale Napoleon Bonaparte ruszył w bój. Doszło do działań wojennych, bitwa pod Iławą Pruską, nie pod tą Iławą, tylko Iławą Pruską, czy dzisiejszym Bagratonowskiem. I Napoleon Bonaparte po raz Bodaj pierwszy nie wrócił do Paryża na zimowe leża, tylko został tu. Swoim generałom rozkazał: poszukajcie mi miejsce, gdzie mógłbym spędzić ten czas tego stycznia, lutego, marca czy kwietnia tu na terenie Prus Wschodnich. Znaleziono Olsztyn. Pojechał do zamku w Olsztynie i po kilku dniach powiedział: panowie, to nie jest to miejsce. Tu jest zimno, tu jest wilgotno i ja tu nie chcę być. Jeden z generałów mówi: mój Napoleonie, wiem, Ostróda. Ostróda była jeszcze większym niewypałem. Zamek Krzewski w Ostródzie nie był ani piękny, ani na miarę imperatora francuskiego. Dlatego jeden z generałów powiedział: mój Napoleonie, wiem, pałac w Kamieńcu. Jest takie miejsce w okolicach miejscowości Rosenberg, czyli Susz, gdzie jest taki pałac, tam jedziemy. Przyjechał Napoleon Bonaparte, gdy ujrzał pałac, zakrzyknął: enfin château! No wreszcie pałac. I rzeczywiście Napoleon Bonaparte tam zamieszkał, prawdziwy pałac. Niektórzy historycy mówią, że 365 okien, tyle ile mamy dni w roku. 52 komnaty pomieszczenia, tyle mamy tygodni w roku. Tak rzeczywiście było to miejsce, gdzie Napoleon zamieszkał. I zupełnie przypadkowo, po kilku dniach pojawiła się tam również pani Maria Walewska. Zamieszkała incognito w pomieszczeniu bardzo blisko Napoleona Bonaparte. No i tam przez kilka tygodni mieszkali osobno, ale razem. Tak? I ten romans tam kwitł. Napoleon Bonaparte z tego miejsca wyjeżdżał na inspekcję wojsk. Tam tak naprawdę przez kilka tygodni zamek w Kamieńcu, szanowni państwo, był taką mobilną stolicą państwa francuskiego, cesarstwa francuskiego, tak? Napoleon Bonaparte tam przyjął delegację dyplomatów perskich, mamy na to zapiski, stamtąd wysyłał rozkazy, robi przegląd wojsk, robi polowania. Podobno jednego dnia pojechał na koniu do Gdańska i wrócił do Kamieńca na tym właśnie koniu. Tak? Co było z gospodarzami? Gospodarze, czyli rodzina Finkenstein, opuściła to miejsce na czas pobytu Napoleona Bonaparte, nie chcąc dawać takiego jakby powodu do tego, że oni kolaborują. Został tylko jeden z młodszych synów Finkensteinów, żeby tam tak gdyby doglądać tego całego obejścia, bo pałac Finkensteinów w Kamieńcu to nie tylko sam pałac, ale samo obejście. Tam jest i browar, i gorzelnia, i owczarnia. To tam był cały kompleks, który po prostu żył. Trzeba było tam do tego gospodarza. No ale piękne rzeczy szybko się kończą. Napoleon Bonaparte wyjechał, również opuściła ten pałac pani Maria Walewska, ale nim go opuściła, to z jednej z kotar, które były w jej sypialni, a sypialnia była z pięknym baldachimem, z czerwono-bordowej kokardy wycięła dwa serca. Jedno przekazała Napoleonowi, a drugie zostawiła dla siebie. Państwa, ten romans się nie skończył na pobycie w Kamieńcu. Napoleon Bonaparte spotykał się jeszcze wielokrotnie z Marią Walewską. Nawet w Wiedniu kupił dla niej pałacyk malutki, tam Maria Walewska mieszkała. No i pół Europy, a może większa niż pół, miała niezły władców europejskich, tych, którzy Napoleonowi nie sprzyjali, mieli niezły ubaw, ponieważ mówi: co to za cesarz, jak on nie ma potomka. Rzeczywiście, gdy w 1804 roku najpierw Józefinę, a później siebie koronował na cesarza Francuzów, spodziewał się potomstwa. Tym bardziej, że Józefina, jego żona, miała wcześniej już dzieci, bo była w związku małżeńskim. Czyli jak gdyby, mówią: no hello, pan Napoleon, ona tutaj wcześniej dzieci miała, czyli jest całkiem dobra do rodzenia, coś z tobą jest nie halo. I nasza Maria udowodniła, że z Napoleonem jest wszystko w porządku. Bo romans był na tyle skonsumowany, że Maria Walewska zaszła w ciążę i urodziła syna, Aleksandra de Colonna Walewskiego. Wypisz, wymaluj młody Napoleon. wzrostem, grzywką, włoskiem, po prostu nie wyparłby się go nigdy. I tym samym Maria Walewska, no, przy pomocy Napoleona Bonaparte, zamknęła usta większości władców europejskich, bo był to jego syn. Napoleon go, no, uznał, no, ale nie mógł go jako następcy swojego, więc później poprzez małżeństwo z księżniczką austriacką miał też syna, ale ten Napoleon, ten potomek Napoleona i Marii Walewskiej był na tyle znakomitym dyplomatą, że w latach 1855 został ministrem spraw zagranicznych Francji. Nie zapomniał nigdy o swoich przodkach, nie zapomniał o mamie i potomkowie Napoleona Bonaparte i Marii Walewskiej żyją do dzisiaj w Europie.
1: Część tej historii związana jest z terenami gminy Susz, a ja przypomnę tylko, że naszym gościem jest Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie, który opowiada o pałacu w Kamieńcu.
6: Historia, którą warto poznać.
1: A co stało się potem? Jak wyglądają właśnie losy budowli, którą Napoleon pozostawił podobno w nienaruszonym stanie?
7: No wiedziałem, że padnie to pytanie. Niestety, pałac miał, czy ma smutny koniec. W 1945 roku, gdy właściciele pałacu uciekali przed zwyrodnialcami z czerwonymi gwiazdkami na czapkach, czy przed armią bolszewicką, po prostu pałac pozostał na pastce losu. Niestety, wspomniałem wcześniej, pałac miał gorzelnię, pałac miał browar, więc Rosjanie szturmem zdobyli i gorzelnię, i browar. Raczyli się tymi trunkami dość długo, no i musieli gdzieś sobie pomieszkać. No więc zamieszkali w pałacu. Niektórzy mieszkańcy jeszcze po wojnie żyjący widzieli, jak go dewastują. Jest taka, nie wiem, czy do końca sprawdzona historia o tym, że w kominkach, które były w poszczególnych pokojach, palili szafami gdańskimi, a pożar, który strawił część pałacu, wywołali właśnie rosyjscy żołnierze. Prawdopodobnie przez przypadek były zrywane kotary, je wrzucano do kominków i prawdopodobnie nie do końca jednak z kotar była wrzucona do końca, wystawała lekko poza kominek, zajęła się podłoga, by to parkiety dębowe. No i tak pałac stanął w płomieniach, został ugaszony. Natomiast chyba jeszcze większa krzywda stała się po wojnie, kiedy to szabrownicy, którzy plądrowali nie tylko pałac w Kamieńcu, ale również inne miejsca, dokonali tego dzieła zniszczenia do końca. Dzisiaj rzeczywiście mamy tylko takie niewielkie pozostałości po pałacu. Jest piękny ryzalit, który jest jeszcze w tej frontowej części. Ja bardzo bym chciał, żeby ten ryzalit został ocalony. Gdy pałac będzie w dalszym ciągu, jest on własnością prywatną, gdy będzie w dalszym ciągu w taki sposób niezabezpieczony, to i ten ryzalit runie i po prostu będzie po zamku. Nic nie zostanie. Natomiast między Kamieńcem a Iławą jest pewna więź. Ta więź to cztery rzeźby, które są na ulicy Niepodległości. Gdy w 1976 roku pałac już się chyli naprawdę ku upadkowi, władze powiatowe, władze miasta czy władze miejskie postanowiły ocalić te rzeźby. One zostały zdjęte z tych walących się murów, przywiezione do Iławy, podano je pracom konserwatorskim i stoją do dzisiaj w Parku Miejskim w Iławie przy ulicy Niepodległości, zaznaczeniem, że są to rzeźby z pałacu w Kamieńcu.
1: Pałacu, trzeba przyznać, z miłosną historią w tle, Marią Walewską. No właśnie, jej historia jest dość niezwykła, bo stała się też w dużej mierze inspiracją do wielu opowieści.
7: O samym pobycie pani Walewskiej nie mamy oficjalnych dokumentów, ale wiemy, że od jakiego dnia i od jakiego tygodnia i przez jak długo, tak długi okres ona była tam, jej obecność nie była specjalnie eksponowana. Napoleon przynajmniej trochę dbał o jakieś tam pozory. Przecież w Paryżu mieszkała cesarska małżonka, więc je mógł się oficjalnie obnosić z obecnością czy z Marią Walewską. Natomiast takim widocznym śladem jest syn. Co prawda urodzony 3 lata dopiero po tym spotkaniu, po tym czasie romansu tam w Kamieńcu, ale przewodnicy i wiedzą ludzie, mieszkańcy w Kamieńcu, które okno i w którym miejscu, że tam mieszkała Maria Walewska i tam był taki pokój, który był takim łącznikiem z tymi pokojami, gdzie mieszkał Napoleon Bonaparte.
1: Jeśli chodzi o Marię Walewską, to zdarzają się głosy i to są już zbiorowe wręcz przypadki, że była celowo podsuwana Napoleonowi. Może ktoś po prostu miał w tym interes. Czasami słyszymy, że mogła być nawet szpiegiem, ale czy to ma sens?
7: Szpiegiem raczej nie, co jakimś takim... Ja myślę, że to zabrzmiało tak nieładnie, niegrzecznie. Jakim prezentem może, tak? Dla Napoleona Bonaparte, jakimś taką zachętą do tego, żeby on dalej... No bo utworzenie Księstwa Warszawskiego w dość ograniczonym terytorium, jeśli chodzi o to, czego Polacy spodziewali się czegoś więcej. Zaangażowanie Jana Henryka Dąbrowskiego, Legionów Polskich, później ich wyprawa niefortunna na Haiti, powrót, później Jan Henryk Dąbrowski tworzy armię u boku Napoleona Bonaparte, walczą też Polacy i w wyprawie do Rosji. My mieliśmy większe oczekiwania. Polacy chcieli odnowienia Królestwa Polskiego, nie tylko Księstwa Warszawskiego. I ta... Podsunięta to troszeczkę Maria Walewska miała być taką zachętą, że panie cesarzu, chcemy troszeczkę więcej.
1: Do tej historii na pewno jeszcze wrócimy, a o Marii Zalewskiej, Napoleonie i przede wszystkim oczywiście o pałacu w Kamieńcu mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
8: Troszeczkę inaczej się to odbywało. Otóż w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No i zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, a więc mamy festiwal takie Opole jazzowe, i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane. Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy publicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
9: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
8: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat od chwili, kiedy jazz Złota Tarka istnieje, ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo, nie w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie, po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać, Ani Zawiałow na przykład. Jest laureatką, nie jest laureatką, przepraszam, nie chciałbym tutaj, pani Zawiałow, no, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
9: Ale też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
8: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak gwiazda występuje, prawda, i po raz setny słyszymy jakiś utwór, tylko po to przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, jak pani w wieku 70 lat będzie po prostu tańczyła twista. Tutaj no jest pewien szkopuł. Nie wiemy jak, przynajmniej jak ja bym pracowałam przy Złotej Tarce, to szukaliśmy sposobu, żeby ten konkurs naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe i one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Iławie odbywał.
9: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
8: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z rozgrywający się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra bugina, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. To kilka razy pokazywał tutaj także w Iławie. No i znaleziono pana Grzecha Piotrowskiego, Grzegorza Piotrowskiego, człowieka stąd, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem, powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie grał, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No, pan Piotrowski chciał wprowadzić złotą tarkę w XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem złotą tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Przecież nikt tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to, maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Piotrowski na pewno to zrobił. Co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. To tylko skala w Sopocie może jest większa i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I tak to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają nuty, próbują, zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Piotrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. Powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, to jakoś się to uciera. Po tych 9 latach mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. to już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. Tam było preludium do Złotej Tary. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Piotrowskiego, w przyszłym roku będzie 10-lecie, to powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał? Także no, autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no, na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali, jako ci dyrektorzy od strony artystycznej, swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to on tym festiwalem kieruje.
5: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak sobota to?
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
13: Po reklamie.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
15: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o kontrowersyjnej linii brzegowej i bezprawnym grodzeniu posesji nad jeziorem Jeziorak. Sprawdzimy również, jak przebiegają realizacje niektórych inwestycji w regionie. Moim i waszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Dzisiaj oczywiście porozmawiamy o wielu planach inwestycyjnych, ale też realnych oczywiście projektach, które już będą wdrażane. Na początek oczywiście chciałem zapytać, jak pan widzi mijający sezon. Było takich kilka niespodzianek, powiedzmy dość kłopotliwych, bo Wirtualna Polska opublikowała film, w którym pokazywano zabetonowane brzegi, że to Miami, i ta dyskusja też się gdzieś przewinęła latem, ale były też bardzo pozytywne takie oczywiście odczucia związane z koncertami, z tymi imprezami, które co roku czekają na mieszkańców i turystów, którzy dopływają chociażby do Siemian.
16: No tak, trzeba określić, że na pewno sezon nie był aż taki, jakby ktoś chciał, bardzo ładny pod względem pogody, ale patrząc nawet na poprzedni sezon w ubiegłym roku, to na pewno on był lepszy. Trzeba zwrócić również uwagę na to, że też i kwestie, które my żeśmy poprawili na terenie gminy Iława dotyczące obsługi też naszych turystów, też się na pewno poprawiły w porównaniu do roku ubiegłego. Na pewno te imprezy, które żeśmy przygotowali w naszym terminarzu naszych imprez promocyjnych, wszystkie praktycznie odbyły się z powodzeniem, bo przecież i festiwal nad Jeziorakiem Siemiany z dużym powodzeniem również się tutaj toczył, jak i również było bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście imprezy lokalne, tego typu jak Ząbrowiada, czy Jarmark Ludzinicki, czy również ta impreza Trzech Sołectw, która w tym roku odbyła się w Mózgowie, czy wiele takich mniejszych imprez, które były organizowane przez sołectwa, one naprawdę bardzo mocno przyciągnęły do nas społeczność lokalną, ale nie tylko, jak i również turystów i tych, którzy przebywali na terenie naszej gminy. Też na pewno standard poprawił się w samych Siemianach obsługi tak samo i żeglarzy, jak i również ekomariny. No i również trzeba powiedzieć, że na terenie naszej gminy powstało wiele takich dodatkowych atrakcji, chociażby mamy te zaplecze, które powstało pod kątem zabezpieczenia ścieżek rowerowych przez te punkty.

0: są różne zdania na ten temat, a najbardziej mocne zdanie to oczywiście służb ratunkowych, które no jednak zwracają uwagę na to, że w niektórych miejscach, zwłaszcza w Szałkowie, jest to duży problem dla nich.
1: Przede wszystkim też trzeba pamiętać, że za część brzegową odpowiadają też i Wody Polskie, nie tylko gmina. Gmina na pewno próbuje to porządkować w sposób tutaj administracyjny, bo nie ukrywajmy, że też i właściciele terenów tych swoich przyległych do wód, czyli tutaj zwłaszcza jak mówimy o Szałkowie, to dotyczy to jeziora Jeziorak, to też nie przestrzegają tych przepisów, które wyraźnie mówią, że musi być ta linia brzegowa odgrodzona 1,5 metra i dostępna dla każdego. My na to zwracamy szczególne uwagi, tym bardziej, że w tej chwili również sygnalizujemy do Wód Polskich, bo zaczyna troszeczkę taka dziwna sytuacja powstawać, że bardzo dużo wydaje się pozwoleń w tej chwili na budowę pomostów, nie patrząc na to, jaki jest dostęp do terenu już na gruncie. I wtedy tutaj no, zaczynają się te problemy, że przychodzą właściciele no i pytają się, czy dostaną dzierżawę, czy ewentualnie jaki inny sposób użytkowania terenu, gdzie jest przejście dla użytkowników nad brzegiem jeziora. I my tu już takich pozwoleń ani oczywiście umów nie zawieramy. Wyraźnie mówimy o tym, że niestety jest to teren ogólnodostępny i nie trzeba po prostu tutaj się do nas zwracać o takie właśnie zgody. No i też kwestia wyegzekwowania, tak? Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy też w przyszłości, takie będą działania podejmowane ze strony gminy Ława, zwracali uwagę tam, gdzie są one odgrodzone, bo niektórzy nie przestrzegali tego, że ma być wolna przestrzeń, tylko ogrodzenie zostało doprowadzone do samej wody. No i tutaj też ta rola jest, którą będziemy również rozmawiali z Wodami Polskimi, żeby w przyszłości jednak bardziej przyglądać się, wydając pozwolenie na wybudowanie pomostu, przyglądać się, jak naprawdę w rzeczywistości wygląda teren. Dzisiaj technika jest naprawdę bardzo na wysokim poziomie, że można sobie z geoportalu spojrzeć już i widzimy, jakie jest ukształtowanie terenu i jak jest ten teren zagospodarowany.
0: Też są takie głosy i nawet się niektórzy też mieszkańcy na to powołują, pewnie ci właściciele tych działek, że w latach 80. było inne prawo i że wtedy podpisywano takie, być może teraz z tej perspektywy, niekorzystne umowy na pozwolenia na budowę.
1: No na pewno tak, to było przestrzegane bardziej być może. Wtedy trzeba, no wiadomo, lata 80. to są lata, gdzie jeszcze tak mocno turystyka nie była rozwinięta, no, chociażby tutaj na terenie czy miasta Iławy, czy gminy Iławy, czy w ogóle powiatu iławskiego, bo przecież nie tylko chodzi o akwen Jezioraka, ale też inne akweny, które są na terenach naszego powiatu. No wtedy nikt na to tak szczególnie nie zwraca uwagi, tak? Dzisiaj no jest to jednak problem dosyć znaczący i na pewno trzeba go rozwiązywać.
0: A w takiej sytuacji prawo działa wstecz, czy trzeba na nowo podpisywać z właścicielem takiej posiadłości kolejną umowę? Tak pytam pana z ciekawości, no bo wiadomo, że ta odpowiedzialność na decyzjach spoczywa na Wodach Polskich.
1: Ja myślę, że no prawo, czy działa wstecz, no to jest aktualne prawo, które trzeba przestrzegać i tego prawa trzeba egzekwować, tak? Także tak na pewno muszą i z punktu widzenia administracji tutaj samorządowej podchodzić tak samo i włodarze, jak i również pracownicy. No i z drugiej strony właściciele własnych działek też muszą go przestrzegać, bo nie wolno dopuszczać do jakichś takich właśnie sytuacji, że mamy ogrodzone i nie ma dojścia do tego akwenu.
0: Myślę, że ten temat już jest bardzo mocno wyjaśniony. A tym, którzy właśnie teraz zaczynają nas słuchać, przypomnę, że naszym gościem jest Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława. Skoro mówimy właśnie o wodzie, to szykuje się chyba jedna z najciekawszych inwestycji właśnie nad jeziorem Jeziorak, czyli kolejna ekomarina, już druga, a przy okazji oczywiście fantastycznie przygotowany też i zaprojektowany, bo już widzieliśmy budynek, który będzie spełniać pewnie oczekiwania żeglarzy.
1: Tak, jesteśmy na etapie już w tej chwili końcowym, praktycznie jesteśmy po rozstrzygnięciu już ofert. Było 5 ofert złożonych na wybudowanie tej ekomariny w Makowie. Została wybrana oferta, która oczywiście spełniała wszystkie warunki dotyczące realizacji tej inwestycji. Mam nadzieję, że tutaj już w miesiącu wrześniu podpiszemy stosowną umowę. No i rozpoczniemy realizację tej inwestycji jeszcze w tym roku, a zakończenie będzie w roku 2027. Obiekt naprawdę fajny wizualnie, przemyślany w ogóle też pod względem lokalizacji tam, gdzie się będzie znajdował, jak i również dostępu do wody.
0: Jeśli chodzi o sam urząd, duże zmiany, no bo to jednak jest znacząca decyzja. Wicewójtem nie jest już pan Andrzej Brach, no ale został też szefem, kierownikiem Wydziału Edukacji. No właśnie, jakby pan to skomentował?
1: No tak, nastąpiły zmiany. Wcześniej też była zmiana jeszcze na stanowisku kierownika referatu

0: techniczno-inwestycyjnego i zamówień publicznych z uwagi na sytuację zdrowotną poprzedniego kierownika pana Andrzeja Kozania. Taka decyzja została też podjęta w uzgodnieniu z pracownikiem, że w tym referatem już w tej chwili kieruje pani Ilona Zięba, która była inspektorem również w tym referacie. I teraz kolejna zmiana, ona wynika z analizy, którą prowadziliśmy przez kilka miesięcy, dotyczącej funkcjonowania oświaty na terenie gminy Ława. No, ta analiza była robiona naprawdę dosyć taka pogłębiona, nie tylko dotycząca tu wydatków, które mamy w naszym budżecie prowadzonych tutaj przez Urząd Gminy, ale również też dotyczących funkcjonowania poszczególnych placówek. Przypomnę tylko, że mamy 7 szkół naszych publicznych na terenie gminy Iława podstawowych i też ta analiza była robiona na podstawie też i demografii. Też mamy przecież w tej chwili i wiemy, jak sytuacja będzie się przedkładała w latach następnych w kontekście też przyszłych naszych dzieciaków, które będą chodziły czy do przedszkoli, czy również do szkoły. No i ta analiza wykazała również to, że musimy szczególną uwagę zwrócić na sytuację wydatkowania w budżecie, bo to jest największy wydatek w budżecie, nie tylko naszym, każdego samorządu gminy oświata, gdzie 1/3 to są właśnie te środki, które są kierowane na oświatę. I ta dogłębna analiza pokazała również, że musimy jednak stworzyć, i taką decyzję podjąłem, etatowe stanowisko kierownika referatu edukacji. Do tej pory to etatowe stanowisko nie było. Pełnił kierownika referatu pan zastępca wójta Andrzej Brach. No i oczywiście na zespole kierowniczym ja przedstawiłem swoją propozycję utworzenia od 1 września właśnie stanowiska kierownika referatu edukacji na etacie. No i pan Andrzej Brach złożył swoją propozycję objęcia tego referatu jako etatowego już kierownika, pracownika. No i przeze mnie ten jego prośba została przyjęta. Od 1 września już pełni funkcję kierownika referatu edukacji. Mam nadzieję, że tu z powodzeniem również będzie prowadził w dalszym ciągu analizę naszej oświaty na terenie gminy Ława, ale też to pokieruje tą oświatą w sposób prawidłowy.
1: Mam też takie pytanie o drogi, no bo właściwie ciężko o nie nie zapytać, skoro teraz też są zaplanowane pewnie jakieś inwestycje, które będą realizowane do końca roku.
0: Aktualnie robimy największą inwestycję na terenie gminy Iława drogową. Jest to droga gminna prowadząca z Kamienia poprzez Windyki do Woli Kamieńskiej. Jest to inwestycja na ponad 8 milionów złotych realizowana wraz ze ścieżką rowerową, która jest również budowana. Ta inwestycja powinna być zakończona w październiku, jeżeli nie będzie jakichkolwiek tam problemów jeszcze pogodowych, bo one też wpływają na realizację tego typu inwestycji. Z tego się bardzo cieszymy, bo była ona dosyć długo też oczekiwana. Rozpoczynamy kolejną jeszcze w tym roku inwestycję, dofinansowaną również z tego samego programu rządowego dla dróg samorządowych. Będzie to realizacja drogi Tynwałd-Frednowych na ponad 2 800 000 zł. I też przygotowujemy już w tej chwili kolejne realizacje. Dotyczy to może krótkiego odcinka, ale drogi takiej w Kałdunach, która również będzie realizowana. Tu już wykonawca jest również wyłoniony w tej chwili. Jest to przedsiębiorstwo Zbrodnicy, które będzie wykonywało również ten odcinek drogi. No i jeszcze nasze takie wewnętrzne, które dokonujemy, remonty, jak i również przebudowy dróg, one trwają na bieżąco. Mam nadzieję, że do końca jeszcze tutaj jesieni uda nam się te drogi wyremontować i zrobić je też, żeby były utrzymane w przejezdności.
1: Jeśli chodzi o wydarzenia, ich będzie z pewnością sporo jeszcze do końca tego roku, ale chciałem zapytać o fiestę balonową.
0: No w tym roku fiesta balonowa się nie odbyła z uwagi na sytuację, jaką mieliśmy w Bydgoszczy. Na wiosnę doszło do tragedii, że jedna z pilotów balonem uległa, wiadomo, wypadkowi i poniosła śmierć, w związku z czym też rozmowy były w tym roku, żebyśmy tą fiestę balonową nie robili. Zobaczymy, jak będzie w roku 2027, to będziemy rozmawiali z współorganizatorem tej imprezy. Ale tu jeszcze też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Ta fiesta balonowa wiąże się też po części też i ze sportem. I tutaj chciałbym też nawiązać do inwestycji sportowych, które realizujemy na terenie gminy Iława i one będą już pod koniec września praktycznie oficjalne otwarte, a już są na etapie odbiorów. Jest to budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Gałdowie, remont i przebudowa boiska piłkarskiego we Frednowych i też boisko wielofunkcyjne przy współudziale, powiem, też i społecznym, bo to była aktywność społeczna od 2 lat zgłoszona przez mieszkańców Starzykowa. Również przy świetlicy tam wiejskiej w Starzykowie powstało takie również boisko wielofunkcyjne. To z tego się bardzo cieszymy. Podpiszemy umowę już na wyremontowanie 2 szatni piłkarskich. To dotyczy szatni dla OS Ząbrowo, czyli tego klubu LZS OSA Ząbrowo, jak i również dla GKS LZS Wikielec, starej szatni, w której w tej chwili właśnie korzystają młodzicy, bo musimy pamiętać, że oprócz tamtej drużyny seniorskiej, która jest w Wikielcu, są jeszcze drużyny juniorskie, jak i również młodzików. No i oni też potrzebują tego zaplecza sportowego.
1: Myślę, że do rozmowy na temat inwestycji i życia społecznego w gminie jeszcze wrócimy, a dziś to już wszystko. Moim i waszym gościem był Krzysztof Harmaciński, wójt gminy Iława.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Wracamy do kolejnej części programu.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Teraz relacja z wycieczki edukacyjnej wokół Zakładu Karnego w Iławie. To już 2. odsłona spotkania z przewodnikami miejskimi na ulicy Jasielskiej. Mówi Michał Młotek, współtwórca cyklu Historii jednej ulicy.
4: Pewnie te osoby, które mieszkają w tym rejonie podczas prowadzenia różnego rodzaju prac, szczególnie tutaj w okolicy ulicy Brodnickiej, natrafiały na szczątki ludzkie, które tutaj w tej okolicy rzeczywiście można było często spotkać. Przy ulicy Brodnickiej pomiędzy murem więzienia, a pomiędzy zabudowaniami istniał przez lata taki tak zwany dziki cmentarz. Jest to pozostałość po takim obozie przejściowym dla ludności niemieckiej, dla żołnierzy Wehrmachtu, który znajdował się na terenie więzienia. To był trudny obóz, ponieważ on zarządzany był przez NKWD, więc tutaj litości dla nikogo nie było i każda osoba narodowości niemieckiej, która pozostawała w Iławie lub która napłynęła do Iławy po przejściu frontu w roku 45, musiała przez ten obóz przejść. Łącznie, według oficjalnych statystyk, w tym obozie znalazło się ponad 13 tysięcy osób. Oczywiście nie w jednym czasie. One przychodziły, spędziły chwilę, odchodziły. Wiadomo, że 7 tysięcy osób wypuszczono z tego obozu.
1: Mówi Dariusz Paczkowski.
5: Tutaj Michał wspomniał taką bardzo istotną rzecz, że około 7 tysięcy wypuszczono, ale my wiemy z bardzo wiarygodnych źródeł, kochani, że Rosjanie wypuszczali za opłatą. Czyli przyjeżdżały tutaj rodziny, zorientowali się, że tutaj ich bliscy siedzą, mężczyźni, czy ojcowie, czy mężowie, i Rosjanie za jakąś tam opłatą brali w złocie najlepiej, w jakichś innych, po prostu ich wypuszczali. Czyli to po prostu było normalne przekupstwo, żeby żyć, trzeba było za to zapłacić. Zresztą tutaj była brama wjazdowa do jednego z największych obozów przejściowych w Iławie, czyli cały Gajerek. Był takim jednym wielkim obozem, gdzie tych ludzi trzymano. Zresztą ulica Smolki tam pod lasem też to było kolejne miejsce. One były po prostu otoczone drutem i tam ludność albo niemiecka, albo podejrzewana to za to, że może być niemiecka, też tam trzymano. Zresztą ulica tak zwana Dubojsa, tak? To też miejsce, gdzie ludność niemiecką przetrzymywano.
4: 7 tysięcy osób wypuszczono, ponad 5 tysięcy osób skierowano do różnego rodzaju prac, zresztą ponieważ w Iławie mieszkańców nie było komu pracować przy różnego rodzaju, na przykład przy akcji siewnej, to te osoby mogły pozostać przez jakiś czas w Iławie pod warunkiem, że dały się wykorzystać do różnego rodzaju prac, ale kilkadziesiąt osób, a w rzeczywistości pewnie kilkaset osób, albo nawet i więcej, tutaj zmarła, bo te warunki były niezwykle trudne. I ich właśnie chowano tutaj w tym miejscu, czyli za murami koszar, a przed ogrodzeniem tego drugiego obozu, o którym Dariusz wspomniał, dla oficerów niemieckich, bo to był już typowo obóz dla oficerów niemieckich. Zresztą mamy ślad po nim we wspomnieniach Gerda Helmuta Komosy, wysokiego rangą oficera, który był w jednostce, która skapitulowała na Helu, została tutaj przeniesiona. Pieszo przeszli z Helu przez Gdańsk do Iławy, no i rozlokowano ich właśnie w obiektach, w domach na osiedlu Gajerek. I jak ktoś jest z Gajerka, prowadził różnego rodzaju prace w domach, na strychach, w ogródkach, to bardzo często można spotkać różnego rodzaju pozostałości właśnie po korespondencji pomiędzy jeńcami a rodzinami, które były w Rzeszy, nieśmiertelniki, odznaczenia. Te rzeczy przy tych starszych domach na osiedlu Gajerek były. I tam też umierali ludzie i tych ludzi też chowano, tych oficerów też chowano tutaj pomiędzy tymi płotami.
5: Państwa, to jest jakaś jeszcze ciekawostka niesamowita, ponieważ ci ludzie, którzy byli zamknięci w tych obozach, oni nie dostawali jedzenia. Skąd mieli jedzenie? Ano z piwnic mieszkańców, którzy uciekli z domów. Oni po prostu byli skazani na to, że musieli te jeść jakieś kompoty, jakieś inne rzeczy, oni brali sobie stamtąd. Ale jeszcze mam dla Państwa taką anegdotkę. Jak mówiłem, byli oficerowie niemieccy, podoficerowie i strażnicy rosyjscy. I oni, słuchajcie, mimo całej tej nienawiści, jakiś tam kontakt z sobą mieć musieli. I mamy taką opowieść niesamowitą o tym, że Rosjanie kradli albo dostawali, albo handlowali zapalniczki. Mieli zapalniczki, tak? Takie na benzynę. One jeszcze funkcjonują w niektórych miejscach, czyli można było w benzynę tam wlać, był ktocik i żeby to uruchomić, co było potrzebne? Kamień, tak? Kamień. Kamień się zużył, Ruscy nie mieli. No to próbowali załatwić to z oficerami niemieckimi, a oni, dobra, to my załatwimy. I trochę ich oszukali, może nawet nie trochę, bo wiecie, co robili? Cięli na kawałki szprychy. A głupi Ruski to brali. Ale Ruscy, też nie w ciemnie bici, zorientowali się, że to nie jest właśnie to, co im oferowano, ten towar, więc Rosjanie dawali im papierosy. Dawali im papierosy, ale w pewnym momencie się Ruscy zorientowali, że to jest trefny kamień, że to nie jest wcale kamień. Wiecie, co robili? Suszyli końskie łajno i cięli to na takie kawałeczki i Niemcom sprzedawali to jako tytoń. Także jedni, drudzy byli siebie warci, odwdzięczyli się jedni drugim za te po prostu oszustwo.
4: Podczas każdego spaceru w ramach historii jednej ulicy będziemy Państwu prezentować niezwykłe fotografie wykonywane w czasie nalotów na Iławę. By Państwa nie zmylić, w ramach przelotów samolotów nad Iławą z różnych lat. To są zdjęcia, które znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Tak, wykonywano je w różnych latach. Ja dysponuję, jeśli chodzi o ulicę Jasielską, zdjęciami z nalotów z lat 69, 78, 87, 96, 2001 i 2021. To zupełnie tak jak dzisiaj, co jakiś czas samoloty przelatują nad Iławą i wykonują dokładną dokumentację fotograficzną. Dzisiaj może się to odbywać przy każdej okazji, natomiast dawno, dawno temu, jak pierwszy nalot wykonano w 69 roku, tym, który oczywiście znajduje się ta dokumentacja w Państwowym Zasobie Geodezyjnym, to dopiero później drugi w 78, więc tak nieregularnie co 8-10 lat. Generalnie mamy całą Iławę, więc już przy każdym spacerze będziemy mogli Państwu pokazywać. Natomiast w kontekście ulicy Jasielskiej szczególnie interesujące jest to, jak niszczono, jak rozbierano, w jakich latach rozbierano poszczególne budynki i w jakich latach rozbierano ogrodzenie więzienia. I na pierwszym zdjęciu z 69 roku można zobaczyć, że mur więzienia sięgał praktycznie samej ulicy. Później trochę się cofnął i tak fragment po fragmencie był rozbierany aż do stanu, który mamy dzisiaj. Choć fotografie są czarno-białe, to rzeczywiście jak człowiek się przyjrzy, to tak można sobie wszystko spokojnie zaobserwować. Ostatnie zdjęcie z nalotu pochodzi z roku 2021, gdzie akurat już mamy ten teren po stronie zachodniej już bardziej ukształtowany. Wcześniej zdjęcie, kiedy jeszcze trwały prace, więc trochę tych budynków było. Stały budynki w okolicy obiektu przy ulicy Jasielskiej 1E. To jest budynek, który obecnie jest przygotowany już do rozbiórki. Tam nawet znajdują się na nim napisy, że tam nie wolno wchodzić do środka i tak dalej, i tak dalej. W jego okolicy wcześniej znajdowało się jeszcze więcej budynków. I z tymi budynkami, które znajdowały się właśnie przy ulicy Jasielskiej 1E, wiąże się jedna ciekawa historia. Dariusz zaraz już patrzy na mnie, że za dużo mówię, ale dopiero zaczynam tę historię, tak, którą chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć. To, co Dariusz Państwu teraz pokaże, to jest pierwsza strona gazety Sonntagsblatt New Yorker, Staatszeitung, z 6 maja 1917 roku. Nowojorska gazeta, nowojorskie czasopismo, które wychodziło każdy weekend, podkreślę, w Nowym Jorku. Była to gazeta mniejszości niemieckiej, czyli takich amerykańskich Niemców albo niemieckich Amerykanów. Potomków osób, które oczywiście wyemigrowały z Europy, z Niemiec, osiedliły się w Stanach Zjednoczonych, tam założyli rodziny, zrobili kariery, dorobili się, piastowali różne funkcje, różne zawody. No i możemy sobie zadać pytanie, z jakiego powodu w roku 1917 na pierwszej stronie tej gazety robią zdjęcia z ulicy Jasielskiej. To taka zagadka, którą my z Dariuszem rozwiązaliśmy. Tam jest tak, tam jest nie tylko jeden z budynków przy ulicy Jasielskiej, który istnieje do dzisiaj. Znaczy to jest wiejska 2D dokładnie, to jest ta taka kamieniczka z wieżyczką charakterystyczną. No jesteśmy tutaj w rejonie ulicy Jasielskiej. Jest też drugi obiekt z ulicy Kościuszki, czyli szkoła neogotycka, szkoła czerwona. W ogóle fantastyczne zdjęcie, jedyne na którym znajduje się armata. Po środku skrzyżowania stoi armata i to na tej fotografii widać. Ja ten tekst przetłumaczyłem, całą tę historię rozwikłałem i teraz Państwu w kilku słowach się nią podzielę. W czasie I wojny światowej ci Niemcy, którzy mieszkali w Nowym Jorku, czyli ci Amerykanie z niemieckimi korzeniami, wykorzystując pewne kontakty pomiędzy Amerykanami a Niemcami, Ameryka jeszcze wtedy nie przystąpiła do I wojny światowej, to się stało dopiero 6 bodajże kwietnia 1917 roku, czyli ta gazeta wyszła miesiąc po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty, zdecydowali, że wesprą w jakiś sposób miejscowości, które znajdują się blisko frontu wschodniego czy na zapleczu frontu wschodniego i w kilku miejscowościach, między innymi tutaj właśnie w Prusach Wschodnich, ale też na Dolnym Śląsku, założyli ci amerykańscy Niemcy szpitale. Chcieli pewnie też pomóc, ale idea była taka, żeby zdobyć doświadczenie, którego Amerykanie nie mieli, doświadczenie związane z leczeniem, z chirurgią wojenną. I do Iławy przyjechała spora grupa, taka ekspedycja amerykańskich lekarzy. To byli lekarze, to były też pielęgniarki, to były inne zawody związane z ochroną zdrowia. I w Iławie uruchomili aż 500 łóżek. Część tych łóżek była w szkole numer 1 dzisiejszej, ale zdecydowana większość tych łóżek znajdowała się właśnie tutaj we wszystkich obiektach, które no, dzisiaj już nie istnieją, ale znajdowały się za budynkiem dzisiejszym Jasielska 2. I ten artykuł, który Państwo widzą, to jest artykuł taki pożegnalny, takie sprawozdanie z ich pobytu w Iławie. Co z niego wiemy? Rzeczywiście była spora grupa amerykańskich lekarzy w Iławie o korzeniach niemieckich. Wiemy, że w Iławie było 500 łóżek we wszystkich obiektach. Wiemy, że były noce, że potrafiły pociągi zwieść około 200-300 rannych z frontu. Wiemy, że ci lekarze też leczyli cywili, czyli mieszkańców Iławy, że cieszyli się dużym szacunkiem mieszkańców Iławy i że gdy już po przystąpieniu Amerykanów do wojny po stronie państw Antanty, czyli przeciwko Niemcom, gdy wyjeżdżali stąd z Iławy, to mieszkańcy, gdy oni odchodzili, bili im brawo i pożegnał ich ówczesny burmistrz Iławy, czyli Karl Friedrich Gize. No niesamowita historia, niesamowite znalezisko właśnie w postaci tej gazety. I tak jakby się wydawało, że my już o historii Iławy wiemy całkiem sporo, raz na jakiś czas właśnie pojawi się takie odkrycie jak to, które daje nam coś nowego. Czy jest jakaś inna ulica w Iławie, o której pisano w nowojorskich gazetach? No nie. A mieszkańcy ulicy Jasielskiej mogą powiedzieć sobie, że tak o nas w Nowym Jorku pisano.
5: Ja może mniej fascynującą historię, Państwa, ale wyobraźcie sobie Państwo, że na początku, gdy wybuchła I wojna światowa, Iława liczyła około 9, może 10 tysięcy mieszkańców. Ale oprócz tego, tylko w tym miejscu, w koszarach Blüchera, mieszkało, proszę Państwa, uwaga, 1200 żołnierzy. 1200 żołnierzy. I proszę Państwa, też żeśmy się z Michałem w takich źródłach dokopali tego, że tu, oprócz tych wszystkich wymienionych przeze mnie miejsc, które były w ramach tych koszar, Państwa, tu powstało pierwsze miejsce, gdzie pokazywano ruchome obrazy, czyli pierwsze kino. Tak jest. Pierwsze kino, to było kino, słuchajcie Państwo, na ponad 200 miejsc. Czyli mamy tyle miejsc, albo mamy w Jawskim Kinoteatrze Pasja, mamy 214. Tu było 200 takich miejsc, gdzie żołnierze w ramach zajęć kulturalno-oświatowych albo jeszcze innych, takie kino mieli zorganizowane. Jakie są losy późniejszego przybytku, który Państwo widzicie z tej strony, to chyba widać po samych murach, czyli mamy 1945-1947 miejsce odosobnienia dla ludności niemieckiej, no a później od roku już 1947-1948, w zasadzie w 1949 przyjeżdża pierwszy transport skazanych z zakładu karnego w Braniewie, również i jest ten zakład tworzony. Swego czasu był czwartą jednostką pod względem pojemności skazanych w całej Polsce. Był czas, że tutaj siedziało 4370 skazanych. Na dzień dzisiejszy jest około 1200. Spadziste dachy. Państwa, czy ktoś z Państwa pamięta te? Tak, Grzegorz pamięta, tak? Piękna, czerwona dachówka. No i wedle niektórych informacji, niektórzy temu zaprzeczają, to w 1973-74 roku, gdy był organizowany remont, to te wszystkie dachówki wyjechały sobie. Ja się dowiedziałam, że one teraz są na dachu Zamku Królewskiego w Warszawie. I nawet Państwa, co niektórzy wiedzą, w jakim miejscu. Nie wiem, czy to jest możliwe.
1: O ciekawych miejscach przy ulicy Jasielskiej opowiadali Michał Młotek i Dariusz Paczkowski z internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Nasze miasto.
1: Czy będzie taksówkowe trzęsienie ziemi w Iławie? Bo podobno jedna z ogólnopolskich korporacji ma zamiar uruchomić tu swoje pojazdy. Powiemy również o tym, że miasto chce zarobić na kredytach i dalej będzie modernizować stadion. Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziś sporo informacji na temat inwestycji. Zaczynamy od kredytu, który miasto zaciąga. Sporo informacji na ten temat już się ukazało. Były też takie sugestie, że to jest kolejny koszt dla miasta. Pan to inaczej przedstawiał na sesji. No i właśnie teraz chciałbym, żeby to pan raz jeszcze może naszym słuchaczom, nie ukrywam, sporo maili w tej sprawie dostaliśmy, wytłumaczył.
6: Faktycznie podczas ostatniej sesji, ale także i komisji z radnymi omawialiśmy kredytowanie naszego samorządu. Wraz z panią skarbnik naszego miasta, Joanną Wiśniewską, wyszliśmy z propozycją, by refinansować nasze kredyty, które do tej pory mamy i które zaciągnęliśmy na działania inwestycyjne, z próbą obniżenia marży. I faktycznie z ostatnich takich naszych rozeznań wynika, że jest możliwość obniżenia marży naszego kredytu. W tym momencie ta marża wynosi od około 0,5% do 0,8%. A w wyniku nowego postępowania wszystko na to wskazuje, że uda nam się osiągnąć marżę niższą, która będzie oscylowała w okolicach 0,34%. Nie ma tutaj oczywiście pewności, jak to postępowanie się zakończy, ale informowaliśmy radnych, że chcielibyśmy zaciągnąć kredyt na spłatę starych kredytów i ten nowy kredyt byłby najprawdopodobniej niżej oprocentowany, jeżeli chodzi o marżę, co przyniosłoby oszczędność w skali naszego samorządu w okolicach 800 tysięcy złotych. Oznacza to, upraszczając, oznaczałoby to, że kilka kredytów, które mamy w bankach, zamienilibyśmy na jeden kredyt w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Oczywiście tutaj ryzyka nie ma, bo jeżeli w toku postępowania kredytowego okaże się, że żadna z ofert banków nie będzie korzystniejsza niż obecne oprocentowanie, to takiego postępowania nie zakończymy i ta umowa nie zostanie podpisana, a jeżeli okaże się, że jakaś z ofert będzie posiadała niższe oprocentowanie, jeżeli chodzi o marżę, na przykład właśnie w okolicach 0,34%, to wtedy taka umowa przez panią skarbnik i przeze mnie będzie podpisana. Ryzyka dla naszego samorządu, dla naszego miasta żadnego nie ma. Ryzykiem jest tylko praca naszej pani skarbnik, która musi to postępowanie przygotować, ale to jest wpisane, że tak powiem, w naszą pracę samorządową. Stąd też zachęcaliśmy naszych radnych Rady Miejskiej do tego, żeby wyrazili zgodę na to, żebyśmy zaciągnęli jeszcze w tym roku kredyt na spłatę starych kredytów, które już obowiązują, przy założeniu oczywiście takim, że ta marża będzie niższa. Zdecydowaną większością głosów, tak naprawdę wszyscy radni poparli ten pomysł, tylko jedna radna się wstrzymała, więc dała to nam zielone światło do tego, żeby rozpocząć całą procedurę. Tak jak tutaj chciałbym jeszcze Państwu podkreślić, na koniec roku ten kredyt będzie na poziomie tegorocznego założenia i nie będzie on wyższy, ponieważ operacja będzie wyglądała tak, że po uzyskaniu tego nowego kredytu, tego samego dnia lub następnego dnia spłacamy stare zobowiązania i pozostaje nam tylko jedno zobowiązanie w jednym banku z niższym oprocentowaniem, jeżeli chodzi o marżę. Żadnych innych kosztów w zakresie prowizji, opłat nie ma tutaj. To też analizowaliśmy. Pani skarbnik sprawdziła to dokładnie, jak ta procedura będzie wyglądała. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, jedynym ryzykiem, jakie poniesiemy, to jest praca naszej pani skarbnik. W tym kontekście, że jeżeli tych ofert ciekawszych nie będzie, to umowa nie zostanie podpisana.
1: Ja tak z ciekawości zapytam, to ile miasto ma długu w tej chwili?
6: Jeżeli nic się tutaj nie zmieni, a szacujemy, że nie, to zadłużenie na 31 grudnia 2026 roku będzie wynosiło 80 milionów złotych. To jest niespełna 30%, jeżeli chodzi o nasze dochody ogółem. Jest to sytuacja bardzo stabilna, bardzo poprawna i jedna z najlepszych w całym regionie. Jeszcze kilkanaście lat temu to oprocentowanie, to zadłużenie, tak na dobrą sprawę, w naszym mieście wynosiło nawet 53%, więc to pokazuje, że mamy jeszcze zdolności inwestycyjne, moglibyśmy podjąć działania kredytowe na inne inwestycje. I tutaj bardzo też chciałbym podkreślić, szanowni państwo, drodzy słuchacze Melo Radia, że samorząd, który zaciąga kredyty, mam tutaj na myśli nasze miasto, przeznaczamy te kredyty tylko na inwestycje. To nie jest tak, że zaciągam kredyt na wynagrodzenia czy też na imprezy. Nie, takiej możliwości nie ma. Zaciągamy kredyt tylko i wyłącznie na inwestycje, które dzieją się w naszym mieście. Co ciekawe, te ostatnie lata pokazały, że bardzo mocno zwiększyliśmy majątek naszego samorządu. To też przedstawiałem radnym, że wszystkie pieniądze zainwestowane spowodowały, że miasto jest wyceniane na dużo wyżej, jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, niż jeszcze kilkanaście lat temu.
1: A jak to się mierzy? Jest jakaś skala, wskaźnik przy tego typu ocenach?
6: To znaczy tak, każda inwestycja jest wpisywana na środki trwałe, które są po prostu wyceniane i po tych środkach trwałych, które muszą być uwzględnione w naszej inwentaryzacji, możemy wycenić, ile on jest wart.
1: Chciałbym zapytać jeszcze o korty tenisowe. Inwestycja, prawie 5 milionów złotych. Ciekawa sprawa, tylko jest dużo takich pytań, czy zwykli mieszkańcy, mówię tu o tych, którzy chcieliby zaczynać przygodę z tenisem, będą mogli tam wchodzić, bo do tej pory to były takie grupy, które się tam już stworzyły i miały swoją pewnie ligę albo jakiś taki turniej. No właśnie, korzystały z tych kortów. Jak pan to widzi? Czy zwykli mieszkańcy będą mogli tam przychodzić? Czy w ogóle w planach jest jakieś utworzenie sekcji tenisa? No i w każdym razie, dla kogo jest ta inwestycja? Bo są takie mieszane odczucia wielu mieszkańców.
6: Oczywiście jest to inwestycja miejska, obiekt jest miejski. W tym momencie mamy podpisane takie porozumienie z organizacją pozarządową, z Towarzystwem Tenisa Ziemnego, który opiekuje się tymi kortami i nimi zarządza. Nie oznacza to oczywiście, że osoby z zewnątrz nie mają tam wstępu. Mają oczywiście też tam wstęp po uzgodnieniu z organizacją pozarządową, która to prowadzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to finansowanie, które mieliśmy, częściowo będziemy uwzględniali także plany Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Takie były wymogi konkursu, to znaczy, jeżeli chcieliśmy pozyskać te pieniądze, musieliśmy ściśle współpracować z Ministerstwem Sportu, ale też i z Ogólnopolskim Związkiem Tenisa Ziemnego. Dlaczego? Dlatego, że w toku tej inwestycji już po oddaniu, najprawdopodobniej Związek Ogólnopolski Tenisa Ziemnego będzie tutaj organizował eventy, wydarzenia, turnieje, może szkolenia, co też jakby ugruntuje naszą pozycję jako Iławy na mapie sportowej całej Polski. Podniesie to oczywiście nasz prestiż, podniesie to też naszą rangę, jeżeli chodzi o sport w naszym mieście i w okolicach, ale to podkreślam bardzo mocno, nie oznacza, że nasza lokalna organizacja, czyli Związek Tenisa Ziemnego, czyli Towarzystwo Tenisa Ziemnego, czy też nasi mieszkańcy będą z tego obiektu wykluczeni. Nie, jak najbardziej nie. Będziemy tutaj współpracować z naszą organizacją pozarządową. To też było omawiane z naszymi radnymi Rady Miejskiej przed złożeniem naszego związku. Informowaliśmy ich o tym, że jest taki wymóg ministerstwa po to, żeby też podnosić prestiż danego obiektu, czy też danych obiektów w danym mieście. To się udało, co będzie oznaczało, że zarówno my jako mieszkańcy poprzez współpracę z TTZ-em będziemy mogli bywać na tych kortach, a dodatkowo zyskamy, mam nadzieję, ogólnopolskie wydarzenia. Tu rozgrywa w Iławie, które też będą oczywiście powodowały, że hotele będą zajęte, restauracje będą miały dodatkowych klientów, ponieważ będą tutaj najprawdopodobniej rozgrywane, przeprowadzane turnieje ogólnopolskie albo szkolenia dla określonych zawodników.
1: To tyle o tenisie, bo za chwilę powiemy o piłce nożnej, a właściwie o nowej trybunie, ale wcześniej to powiem tylko, że naszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Skoro mówimy o inwestycjach i właściwie takim kompleksie, o którym chcę teraz powiedzieć, sportowym, bo korty, idziemy dosłownie kilka metrów i wchodzimy w stadion miejski, który jest od jakiegoś czasu modernizowany i zdaje się, nadchodzi ten moment, w którym ta inwestycja zostanie oddana do użytku.
6: Nieoficjalnie już to zostało poczynione, ponieważ chociażby ostatni mecz Jeziora Kajławy został rozegrany na nowej trybunie, to znaczy nasi kibice mogli usiąść na nowej trybunie. Mam nadzieję, że ta trybuna się spodobała, ale też nie chcieliśmy czekać już, skoro była też okazja, żeby też nasi kibice mogli siedzieć w nowych warunkach, to nie zwlekaliśmy z otwarciem tych bram. Ale też, szanowni państwo, powiem tak, że nie kończymy modernizacji tego stadionu, bo nasz stadion miejski to jest kompleks obiektów. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zajmiemy się już niedługo kortami. Pozyskaliśmy też już jakiś czas temu także z Ministerstwa Ministerstwa Sportu pieniądze na modernizację tej murawy sztucznej, która jest zaraz przy boisku, zaraz za trybuną. Też tam wiele się dzieje do późnych godzin nocnych. Pozyskaliśmy dotację. Lada moment, mam nadzieję, podpiszemy umowę, a to nam otworzy drzwi do tego, żeby ogłaszać przetarg, wyłonić wykonawcę i wejść z robotami budowlanymi. I ostatnia też ważna, tutaj jeszcze duży znak zapytania, ponieważ czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, w ramach którego staramy się na pozyskanie dofinansowania do bieżni. W tym momencie bieżni nie ma na stadionie, chcemy, żeby ta bieżnia lekkoatletyczna była. Walczymy o te pieniądze, czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Jeżeli pozytywne będą dla nas, to też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych miesięcy przystąpimy do działania w tym zakresie.
1: Wielu mieszkańców i też słuchaczy pyta, kiedy rozpoczną się prace związane z budową mola i przebudową Małego Jezioraka. A druga sprawa to oczywiście temat ratusza miejskiego. Chcielibyśmy poznać terminy tych prac.
6: Wszystko jest jeszcze przed nami. W tym momencie ustalamy harmonogram prac naszych wykonawców. Jeżeli chodzi o molo, podpisaną umowę mamy, więc tutaj mamy zielone światło. Negocjujemy pewne rzeczy jeszcze z Urzędem Marszałkowskim przy tej inwestycji. Wszystko, mam nadzieję, rozegra się już tutaj w drugiej połowie roku. Proszę też pamiętać, że wykonawca, który podpisuje z nami umowę, musi mieć też czas na przejęcie placu budowy, musi mieć czas na przygotowanie organizacji ruchu, jeżeli takowa jest potrzebna, i musi mieć czas na zakontraktowanie materiałów, których czasem w hurtowniach po prostu nie ma, które trzeba dowieźć, zamówić, i to też wymaga czasu, ale w drugiej połowie roku na pewno tutaj te sprawy się już zadzieją. Jeżeli chodzi o ratusz, to jest podobna sytuacja. Ustalamy ostatnie sprawy, jeżeli chodzi o Ministerstwo Kultury, ponieważ tam pozyskaliśmy na tę inwestycję prawie 1 000 000 zł. Chodzi o stolarkę okienną. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to w drugiej połowie roku też te rzeczy zaczną się dziać. Tutaj też uspokajam, ponieważ po podpisaniu umowy wykonawca musi zamówić materiały w hurtowni, a tutaj w naszym przypadku, w przypadku naszego ratusza, wygląda to tak, że po prostu muszą być te okna wyprodukowane. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, takich okien na stanie zazwyczaj nie ma, więc musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość, żeby ta inwestycja się rozpoczęła, ale tak jak w przypadku mola, wszystko powinno ruszyć w drugiej połowie roku 2026.
1: Powoli już kończymy, ale chciałem zapytać też jeszcze o inną inwestycję, związaną oczywiście ze szkołą, szkoła podstawowa numer 5. Tam prowadzona jest termomodernizacja. No i te prace trochę zaskoczyły zarówno nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim samych uczniów. Bardzo dużo rzeczy tam się dzieje. No, można powiedzieć, że plac budowy. Jest jakiś pomysł? Na pewno jest pomysł, ale chciałbym pana zapytać, do kiedy to potrwa, bo już wiemy, że stołówka tam nie będzie czynna przynajmniej 2 tygodnie. Jak to wszystko wygląda i dlaczego akurat taki moment jest tych prac w tych miesiącach, w których rozpoczyna się nauka?
6: Nie chciałbym tutaj podawać konkretnych dat, ponieważ nie one ode mnie zależą, niestety, chociaż oczywiście jest to inwestycja całkowicie miejska, ale robimy wszystko, żeby każda data była dotrzymana już teraz, albo też przyspieszona najzwyczajniej w świecie, ponieważ faktycznie wykonawca zaniedbał swoje obowiązki z początku wakacji. Już wtedy sam byłem na budowie, rozmawiałem wówczas z dyrekcją, by jak najszybciej oddawać klasy pod koniec roku szkolnego do działania naszych budowlańców, i to się oczywiście zadziało. Tutaj szkoła bardzo dobrze z nami współpracowała. Niestety jednak wykonawca tej inwestycji nie miał tylu pracowników na placu budowy, ile powinien mieć. Nie chcę teraz już wchodzić w przyczyny tego wszystkiego, to już jest odpowiedzialność firmy, która wykonuje tę inwestycję, ale wszyscy już wtedy widzieliśmy, że ta współpraca nie idzie w dobrym kierunku, w którym powinna iść, ponieważ od początku sygnalizowaliśmy, że główne roboty powinny być wykonywane w okresie wakacyjnym, tak żeby rozpoczęcie roku mogło być w normalnych warunkach. Jeszcze w ostatnim tygodniu wszystko stało na włosku. Zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Każdego dnia zarówno moja zastępczyni Dorota Kamińska, jak i Krzysztof Portianko, drugi mój zastępca, bywali na placu budowy. Rozliczaliśmy każdą salę. Sprawdzaliśmy, czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Tam, gdzie nawet listwy przypodłogowej nie było jeszcze przymocowanej, wytykaliśmy oczywiście te błędy, ponieważ nauczyciele, jak i uczniowie mają prawo pracować w odpowiednich warunkach szkolnych. I udało się dużo w ostatnim tygodniu nadrobić. Stąd też udało się przeprowadzić rozpoczęcie roku szkolnego i teraz dzieci są w naszej szkole. Niemniej jednak faktycznie, za co bardzo przepraszam, to opóźnienie jest po stronie wykonawcy. Bardzo mocno punktowaliśmy wszelkie niezgodności z naszą dokumentacją, czy też opóźnienia. Mamy na to oczywiście pełne potwierdzenie, więc teraz trzymamy kciuki za to, żeby ta inwestycja została przeprowadzona. Co się wydarzy na koniec, jeżeli chodzi o nasze tutaj relacje, tego jeszcze nie wiem. Ja powiem szczerze, nie jestem zadowolony z tej inwestycji. Ona jest potrzebna, ona jest ważna i cieszę się, że do niej doszło, ale jakość współpracy pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nas, a wykonawcę tej inwestycji, który niestety źle ułożył harmonogram swoich prac.
1: No właśnie, do kiedy one potrwają?
6: Nie chciałbym, tak jak powiedziałem wcześniej, składać oficjalnej takiej deklaracji, jeżeli chodzi o daty. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tę sprawę wydawania posiłków, rozegra się to w ciągu najbliższych kilku dni, tak żebyśmy w połowie września uruchomili w pełni kuchnię. Całość powinna być zamknięta przez nas do końca października, co nie oznacza, że tak prace długo będą trwały, bo my musimy też mieć czas na rozliczenie tej dotacji, czyli wszystko powinno się rozegrać do końca września, maksymalnie do początku października.
1: Chciałem jeszcze zapytać o Ubery, bo jest taka informacja, że miasto opanuje ta korporacja, stąd wielu taksówkarzy bardzo się martwi i stąd pewnie też będą wnioski do państwa, oczywiście o uruchomienie takiej pracy, czy też takiej firmy. Coś państwo wiecie już na ten temat?
6: Nie, z tego co wiem, żadne wnioski w tym zakresie nie wpłynęły do nas, nikt się ze mną też w tej sprawie nie kontaktował, więc tematu tego, że tak powiem, w oficjalnych wersjach nie ma, w nieoficjalnych też nie, też przyznam, że nikt u mnie w tej sprawie nie był, nikt w tej sprawie nie rozmawiał, nie negocjował żadnych rozwiązań, więc tego tematu publicznie w naszym życiu samorządowym jeszcze nie ma.
1: Na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Dziękuję bardzo.
6: Serdecznie dziękuję.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. W tym programie powiemy o wyspie Wielka Żuława. To niezwykle urokliwe miejsce, które znajduje się na terenie Iławy. Kolejne wątki związane z historią i próbami zagospodarowania miejskiego terenu przybliżą znani regionaliści. Mówi Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim zabierze nas na kolejną ciekawą wyprawę z mieszkańcami.
7: Chciałem państwu opowiedzieć tutaj pewną historię, którą zawsze zostawiałem sobie na koniec, a że brakowało czasu, to nigdy nie dawałem rady i ostatecznie opowiedzieć. Może z raz mi się udało podczas naszych spotkań i wizyt na wyspie. Ta historia dotyczy zagospodarowania wyspy, czy powojennych planów zagospodarowania wyspy. Bo o to, że przed wojną Iławianie czerpali z wyspy, to jest jasne, oczywiste. Darek pewnie będzie państwu opowiadał jeszcze o restauracji Scholtenberg, która dokładnie tutaj w tym miejscu się znajdowała. W dobrym tonie było przepłynięcie się przynajmniej raz w tygodniu tutaj na wyspę na kawę. Natomiast dzisiaj, czy Iława korzysta z wyspy? Trudno powiedzieć. Państwa obecność świadczy o tym, że ta ciekawość rzeczywiście jest, ale że potrzeba też tego impulsu do tego, żeby się na wyspę dostać. Powiem państwu o powojennych planach zagospodarowania wyspy. Pierwsze plany, pierwsze dokumenty, pierwsze projekty powstały w roku 1959. Autorem pierwszej koncepcji zagospodarowania wyspy był związany z Iławą urbanista, autor wielu przemian urbanistycznych w naszym mieście, dr Mieczysław Hoffman, który poza budową ośrodka wczasowego zespołu kempingów i przystani proponował stworzenie na wyspie czegoś, co Iławę wyróżni, co wyspę wyróżni, wielkich łąk kwietnych i dywanów kwietnych. To miało być coś, co miało na wyspę przyciągać. Pomysły Mieczysława Hoffmana wykorzystał powiatowy zespół urbanistyczny w Iławie w 1972 roku. W kolejnym projekcie, który powstał na bazie projektu Mieczysława Hoffmana, przewidziano budowę na wyspie aż, uwaga, 3,5 tysiąca miejsc noclegowych. Nie przewidziano za to budowy mostu. Zimą transport na wyspę miał odbywać się po lodzie, po specjalnym moście zimowym. Równolegle w tamtym czasie już trwały pierwsze prace projektowe realizowane przez Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego w Warszawie. Efektem tamtych prac była kompleksowa wizja architektoniczna dużego ośrodka na wyspie. Zespół architektów z Warszawy, który pracował nad tą trzecią już koncepcją, zaproponował pewne zmiany w stosunku do koncepcji powiatowego zespołu urbanistycznego. Przede wszystkim założono stałą komunikację z lądem, mostem od strony zachodniej i transport, niezależnie od mostu, transport osobowy kolejką linową, która też miała być dodatkową atrakcją dla turystów. Pomysł warszawskich architektów związany z budową mostu został wykorzystany przez ekipę filmu Gniazdo, która właśnie na potrzeby filmu od strony zachodniej most na Wielką Żuławę wybudowała. Natomiast jeśli chodzi o realizację całego projektu, regres w gospodarce w tamtych czasach sprawił, że odstąpiono od jakichkolwiek dalszych prac. Nadzieje odżyły około roku 1990. Tutaj widziałem, Dariusz przed momentem pokazywał fragment projektu właśnie z roku 90. Wyspą zainteresował się wówczas architekt polskiego pochodzenia Władysław Otton Biernacki-Poraj. Zaproponował realizację na Wielkiej Żuławie wielkiego ośrodka rekreacyjnego na 1000 miejsc z centrum kongresowym, ośrodkiem rehabilitacji medycznej, kasynem, klubem golfowym, i Jeździeckim. Znowu komunikację z lądem miał zapewnić most i znowu kolej linowa. Tutaj szczególnie z realizacją kolei linowej wiązano pewne nadzieje na to, że właśnie po to, żeby nad taflą Jezioraka się przejechać taką kolejką dużo osób. Oczywiście ta inwestycja pilotowana wówczas przez Poraja Biernackiego nie doszła do skutku, to już był początek lat 90. Później ten temat pojawił się jeszcze raz około roku 2008 i ja już jako pracownik związany z samorządem, osoba pracująca w samorządzie, pamiętam już tamte rozmowy, spotkania i plany. Wówczas do władz miasta zgłosiła się warszawska spółka Baltica Project Management, która przedstawiła koncepcję budowy hoteli, apartamentowców na wyspę. Ówczesne władze Iławy nie zdecydowały się wtedy na sformalizowanie tamtej współpracy. Obecnie, szanowni państwo, nie ma gotowych planów zagospodarowania wyspy. Temat wyspy pojawia się od czasu do czasu, zwykle przy okazji wyborów, no ale z tych deklaracji i obietnic nic później nie wychodzi.
1: W trakcie wycieczki Dariusz Paczkowski opowiadał o zapisie terenów z początków istnienia wyspy i terenów przy samej Iławie.
8: Kochani, żeby nie przedłużać, ja się cofnę do roku 1350. I zobaczcie, to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę mamy małą Żuławę i wielką Żuławę, czyli Kleine Werde i Große Werde. O, ten kawałek Iławy, czyli gdzie mamy dzisiaj Kormoran, gdzie mamy port Iława, to była też wyspa. Żeby się dostać na wyspę Wielką Żuławę, trzeba było najpierw mostkiem na Małą Żuławę, a później na Wielką Żuławę. Proszę bardzo, państwu też to przekazuję. I kochani, wyspa od zawsze przyciągała oko, niezagospodarowana, bardzo, bardzo zalesiona wyspa, tak? Natomiast my tutaj, kochani, żeby była też jakaś fajna opowieść dla dzieciaczków, to mamy taką opowieść dotyczącą najpierw samego obiektu, bo tutaj, kochani, gdzie mamy te zwalone drzewa, tam była jedna z najbardziej prestiżowych i takich fajnych restauracji na wyspie, ale też i w Iławie. Dlaczego ona była taka prestiżowa? Ponieważ raz, że była na wyspie, a dwa, prowadziła do niej od... Tu, gdzie mamy kormoran, tak, ten biały budynek, byłem po świętej pamięci kormoranie i tam, kochani, była baza łódek. I tam, drogie panie, nie to co teraz, że chodzicie do pracy, nie to co teraz, że musicie zarabiać, zajmować się dziećmi. Wtedy kobiety musiały robić dwie rzeczy. Pięknie wyglądać, tak jak panie, i ładnie pachnieć. Pracował mąż. Pracował mąż, no i kochani, tutaj była taki zwyczaj, że w sobotnie popołudnie, czy w niedzielne popołudnie z tego kormoranu wypływały takie łódeczki. Na te łódeczki w pięknych sukienkach z kreoliny wsiadały kobiety, piękne kapelusze, ażurowe rękawiczki, parasoleczka przeciwko słońcu, a obok siedział facet, który tą łódeczką tam zasuwał i płynęły tutaj do restauracji Scholtenberg. W Scholtenbergu wyśmienita kawa, w Scholtenbergu były wyśmienite ciasta, to była fakt, że restauracja była tylko czasowa, bo była otwarta od kwietnia czy od maja do końca wakacji, ale tu, jak Michał wspomniał, należało bywać, tak? Takie miejsce tu w Iławie było miejscem niezwykle prestiżowym, do którego przypływali mieszkańcy. Sam koniec restauracji Scholtenberga był bardzo smutny, ponieważ tutaj w trakcie, gdy wchodziły wojska sowieckie, tu uciekały kobiety i małe dzieciaczki. W związku z tym są dzieci, ja oszczędzę. Tutaj kobiety uciekały po lodzie w styczniu 1945 roku przed żołdakami sowieckimi. Licząc, że tutaj nie dotrą, dotarli tutaj. No są dzieci, więc nie będę mówił. Mniej więcej Rosjanie z kobietami, z dziećmi czy z Niemcami robili to samo, co teraz robią na Ukrainie. Czy jako okupanci mordowali, zabijali, gwałcili, palili i stąd Iława. Tak wyglądała wyspa zresztą również.
1: To jednak nie jedyny tragiczny wątek związany z wyspą Wielka Żuława, o której opowiadamy teraz w magazynie Meloradia. Warto dodać, że Dariusz Paczkowski dotarł także do nieznanych dotąd dokumentów z czasów potopu szwedzkiego.
8: Skąd to nazwa Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena, czy góra Scholtena? To jak państwo żeście wchodzi, to można teraz tutaj też zauważyć, są takie schodki. One prowadzą na sam szczyt tej góry i tam, kochani, mamy cmentarz. My tam wchodzić nie będziemy. Jeszcze 3 lata temu ryzykowaliśmy, bo te schody były takiej, że jeszcze można... Dwie osoby nie wróciły wtedy, a to później wróciły. Te schodki są prowadzone, są... Ja bym Państwa zaprosił, one są troszeczkę niebezpieczne. Wejść można, natomiast gorzej jest już zejściem. Skąd ta nazwa Scholtenberg, czyli Góra Scholtena? Otóż w czasie potopu szwedzkiego tu na wyspie schroniła się pewien oddział wojsk szwedzkich. Gdy król szwedzki wycofywał się już z tych terenów, most oni spalili, jeden i drugi, czyli ten, który prowadził na wyspę Wielką Żuławę z Małej Żuławy, i tam na Żabi Róg był ten drugi most, tak? Oni go spalili, żeby się nie dostały wojska polskie i wojska księcia pruskiego, no ale później sami się zorientowali, że spalony most im samym uniemożliwia ucieczkę. Dlatego, gdy tutaj podpłynęły wojska polskie i wojska księcia pruskiego, oni po prostu, Szwedzi, nie mieli jak uciekać, a nie chcieli się absolutnie poddać. Walczyli bardzo dzielnie, wdrapywali się tutaj na to wzgórze i jak legenda nosi, a Kaufman to potwierdza w historii Ławy, ostatni został ich dowódca, pułkownik Scholten. I pułkownik Scholten, pozbawiony jakiejkolwiek już możliwości obrony czy możliwości zwycięstwa, stał ze swoim rapierem tutaj na szczycie i podchodzą do niego żołnierze i mówią: panie pułkowniku, niech pan się podda, przecież pan nie ma żadnych szans, no po co ma pan ginąć? A on tak spojrzał z pogardą na tych żołnierzy i powiedział: pamiętajcie, żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Nie wymyślił tego sam, prawdopodobnie były to słowa wypowiedziane przez Leonidasa, króla Sparty. W każdym razie pułkownik Scholten zginął. Ale za jego bohaterstwo, za jego odwagę, jego ciało zostało włożone na łódkę jakąś, przetransportowane zostało do Czerwonego Kościoła i tam pułkownik Scholten do dnia dzisiejszego spoczywa. Jego zwłoki się w taki sposób naturalny, jak zresztą 8 innych osób, które są pochowane w krypcie Iławskiego Kościoła, się zmumifikowały. Skąd wiem? Ano widziałem. Lat temu kilka, gdy mogłem tam wejść jeszcze z panem kościelnym, żeśmy uchylili dwie kotrumny, no i rzeczywiście pułkownik Scholten, poznaliśmy go po butach szwedzkich, tam sobie leży i niech jeszcze mu, nie zakłócając tego spokoju, jak najdłużej tam sobie leży. Kochani, Michale, czy jeszcze jakąś opowieść dotyczącą tej, proszę bardzo?
7: Pewnie chciałbym opowiedzieć kilka słów jeszcze o samym Grodzisku. My jesteśmy, szanowni państwo, w tej chwili w południowo-wschodniej części Wielkiej Żuławy i za nami to wzgórze, to jest autentyczne, prawdziwe, wczesnośredniowieczne grodzisko, które funkcjonowało w tym miejscu od XIII do XV wieku. Dzięki badaniom archeologicznym, które tutaj przeprowadzono, wiemy, że życie w tym miejscu toczyło się jeszcze przed lokacją Iławy, która miała miejsce w roku 1305. Kilkanaście lat temu prowadzono tutaj prace archeologiczne, które odpowiedziały nam na pytanie, co tutaj w ogóle było. Tutaj znajdowało się takie założenie drewniano-ziemne, budowla obronna, być może mieszkalna. W miejscu, w którym się znajdowało, odnaleziono bełty kuszy, odnaleziono fragmenty ceramiki, pojawiły się jakieś ślady po biżuterii. Wiele takich zabytkowych przedmiotów, które potwierdzały już wcześniejsze teorie o tym, że tutaj w tym miejscu toczyło się życie. A że życie się tutaj toczyło, to też wiemy dlatego, że przebiegał przez wyspę szlak historyczny, o czym Dariusz już też zdążył wspomnieć. Szlak, który możliwa była podróż dzięki temu, że na południowym i na północnym krańcu wyspy znajdowały się mosty. Istnienie budowli tutaj w tym miejscu potwierdza także plan Iławy z roku 1620. Widzimy na tym planie, nie wiem, czy Darek masz dzisiaj ze sobą tę reprodukcję, czy też nie, ale widać, nie ma, widać na nim budowlę, która przypominała swoim kształtem zamek gotycki znajdujący się w Ostródzie. Co prawda tutaj już mówimy o zupełnie innym obiekcie, bo wiadomo też, że funkcję tego założenia, które tutaj się znajdowało, przejęła inna budowla. Był to już obiekt murowany, ale gdzie on się konkretnie na wyspie znajdował, tego nikt już nie wie i dopiero pewnie prace archeologiczne na to pytanie nam odpowiedzą. Od 1986 roku same te relikty wczesnośredniowiecznego grodziska są wpisane do rejestru zabytków. Jestem ciekaw, czy osoby, które są po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, znaczy w ogóle po raz pierwszy na Wielkiej Żuławie, czy dokładnie takie wyobrażenie tego miejsca miały, zanim się tu pojawiły. Bo trochę też jest tak, wśród mieszkańców Iławy, że ktoś nie był na wyspie i budował sobie jakiś obraz wyspy, to ma takie wyobrażenie, jakby tu był co najmniej park narodowy. To może takie niepopularne dość to, co powiem, ale to też wynika z badań przyrodniczych, które zostały przeprowadzone przez takiej inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez studenta architektury na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, że tu nie ma praktycznie nic, co można byłoby objąć ochroną. No i to jest cała prawda o Wielkiej Żuławie.
9: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie!
0: Po reklamie.
11: Siemanko, 5 września w kalendarzu. Jesień przed nami, najpiękniejsza jaka tylko może być, bo z najgorętszą muzą, która będzie wam przypominała o wakacjach. Opoka siema, to weekendowe melo. Zapraszam, Dub Dogs na początek.

Alan Walker, Ava Max i już niemal legendarny Fate. Wiem, że kochacie ten numer, bo mówicie nam to bardzo często, wysyłając głosówki czy wysyłając zdjęcia na WhatsAppie. No i jeśli macie ochotę dać znać, co u was, jak wygląda ten pierwszy wrześniowy weekend, to koniecznie napiszcie, dajcie głosówkę, wyślijcie fotę, pokażcie, gdzie jesteście, złapmy kontakt, kochani. Czekam na was na WhatsAppie, a znajdziecie go oczywiście na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach tam przekierowanie. Chyba, że z tobą. Modelki, już teraz.

0: Dwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące numery tylko u nas. No i co? Kręcimy biodrami, bo tak jest przecież najfajniej w sobotnie. Przed południe możecie znowu poczuć się, jakby były wakacje. Na pewno to jest weekend i tym trzeba się dzisiaj cieszyć. Calvin Harris za kilka minut.
1: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef, już jutro o 19.45 w TVN.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Czyta lektor AI.

0: sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Po reklamie.
18: Meloradio i Ława na 90,2 FM.

Ciekawe, z jakim filmem kojarzy wam się ten numer. Ritmo, Black Eyed Peas i J Balvin w Mellow Weekendzie, Mellow Radia. Świetnie, że jesteście razem z nami. To dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że mamy dla was ekstra pieniądze w szybkiej kasie od Mellow Radia. Wbijajcie na melloradio.pl i dajcie znać, na co ich po prostu potrzebujecie. Czy to ma być kasa na nowe skarpety, czy to ma być kasa na nową książkę, może na nowy długopis, żeby lepiej pisało się sprawdziany. Czekamy na was na melloradio.pl, a to już Alabama 10.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

środek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryzka w

0: Hit My Heart by Nasty Bros. No i Magda napisała, to ja zgłaszałam te skarpety, że potrzebuję kasy na skarpety właśnie. No, każdy ma jakieś potrzeby. Mam i ja. Jeżeli macie swoje, oczywiście czekamy na was cały czas. Szybka kasa czeka, ale czeka też kolejna porcja muzy. Z nią ruszamy punktualnie o 11.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs Galaxy.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Na tani weekend. Weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Dzień dobry, siema, hej, 11 wjeżdża na zegarki, inni zajmują się gadaniem, a my już odpalamy najgorętsze numery, które grzeją was w ten weekend. Kungs Teofilius London z numerem Galaxy, opoka, siema.

Whatever Turns You On. Dla mnie jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Axwell i Bon w Meloradiu. Bon to świetny wokalista, który sprawił niemałą niespodziankę fanom w czasie tegorocznego Tomorrowland, bo wystąpił razem z Martinem Garrixem na, można powiedzieć, małym recitalu przy fortepianie i gitarze. W socialach bez problemu to znajdziecie, my też udostępnialiśmy te rolki. On and On, Sub Focus, już teraz w Meloradiu. Róbcie głośniej.

0: What if? To pytanie, które zadajemy sobie bardzo często. Co gdyby zniknęły nagle wszystkie social media? Nie wiem, ale wiem, że teraz są, więc zaglądajcie do naszych, najczęściej jak możecie. Alan Walker za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Czyta lektor AI.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jak sobota to...
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
15: Dziennie, niskie ceny.
16: Po reklamie.

Gdybym miał dzisiaj uderzyć wieczorem w melo, pójść w miasto, pójść do klubu i poprosić DJ-a o jakiś numer, to na pewno byłoby to Tornado Love. Pewnie jeden z wielu, które chciałbym usłyszeć, ale nie wahałbym się użyć tego numeru na parkiecie. Forest Movement i Cover Drive w Melo Radio. No kiedyś tak się robiło, że się szło do DJ-a i mu się zawracało głowę. Dzisiaj to ja nie wiem, jak na to patrzą. Chyba nie jest to zbyt fancy, więc nie namawiam. Marlon Hofsta z numerem I Like dla was teraz w Melo Radio.

0: Crying on the Dance Floor i Sam Feld. Patrycja napisała, że raz nawet ją zrugał, mówiąc delikatnie, pewien DJ za to, że poprosiła o numer. Słuchaj, u nas prosić możesz, a nawet możesz pokazać, które numery lubisz najbardziej. Głosujcie na 30 Meloradia. Szczegóły po 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Karnawał, Gibbs PZ for Money.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanent na taki w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alirbanku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel,
10: ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
0: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł. Złotych w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Duże jasna maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
3: Drodzy kochani,

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Siemano, dzień dobry, ależ gorący numer przed nami, ależ gorąca godzina w samo południe. Opoka kłania się nisko, mówię siemanko i zapraszam na kolejną godzinę Melo Weekendu, Melo Radia. Karnawał dla was od Gipsa, PZ i For Money.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Stawiam śmiałą tezę, że każdy z nas ma przynajmniej takie jedno miejsce, przynajmniej jedno, do którego mógłby wracać niezliczoną liczbę razy, w którym czuję się doskonale i w którym naprawdę świat staje się jakby piękniejszy. Ja też mam, to jest pewna plantacja winorośli w południowo-wschodniej części naszego kraju. Po prostu widok fenomenalny na zakole Dunajca. Krajobraz niczym w Toskanii, a jednak to nasze rewiry, mówiąc bardzo konkretnie. A ty? Masz takie miejsce? Daj znać, czekam na was przy WhatsAppie. My Place i Josh Baker przed momentem, a już teraz Feder z numerem Lordly w Melo Radio.

Raz lepiej, raz gorzej. Tak to życie nam płynie. Better Times. Mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przed nami. Tego wszystkim nam życzę. Robin Schulz przed momentem, a dzisiaj w nocy oczywiście w dobrym Melo. Sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisnego Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio i Łap.

co jeśli, pyta Carla Fernandez w Melo Radio, a ja sprawdzam, jak się ma anglojęzyczny odpowiednik tego tytułu, What If od Neptuniki na miejscu 22 w notowaniu 30 Melo Radia. Może być lepiej, wystarczy, że będziecie wspierać ten numer, jeśli wam się podoba. meloradio.pl, playermeloradio.pl, jak wolicie, tam 30 Melo Radia dla was, tam właśnie głosujecie. A to kolejny z gorących numerów tego popołudnia. Self-Aware, Lumix dla was.

0: Is This Love, Komodo, klasyk, zamyka nam godzinę 12, ale proszę nie uciekać nigdzie daleko, bo ja po 13 mam dla was parę muzycznych niespodzianek, mam nadzieję, że rozgrzejemy was do czerwoności.
1: A już od 13 zagramy
0: Candy Night, Jazzy Spritz.

0: Reklama. Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
18: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
19: i mocno podkręcone tempo.
20: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
18: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
17: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio i Ława na 92 FM.
21: Siemano, jak mawiała moja wychowawczyni, 13 na zegarze, czas się budzić, gospodarze. Czy jest wśród nas ktoś, kto dopiero właśnie otworzył oczy? Proszę się zameldować na WhatsAppie. Opoka, siema, zapraszam.

Sad Girls, BB Rexa w Melo Radio. Taką Sad Girl jest z pewnością Marcelina, która napisała: przebalowałabym całą noc, chciałabym dziś cieszyć się swoim zmęczeniem i niewyspaniem, ale tak, wstałam dopiero przed chwilą, bo byłam na nocce, wróciłam dopiero po 7:00 i trzeba było trochę złapać oddechu, żeby mieć energię na dzisiejsze dobre melo. I to mi się bardzo podoba. Dobre melo w Melo Radio od 20:00, najlepsze, najgorętsze sety gwiazd. Sprawdźcie cały line-up na player meloradio.pl. The Days i Crystal dla was.

pewnością natknęliście się w życiu na różne teksty pokazujące to, jak ktoś kogoś kocha. Może sami takie teksty słyszeliście albo je tworzyliście, ale chyba nie ma bardziej dosadnego, by udowodnić komuś, że jest dla was wszystkim. Poza tobą nic. Lifta w Melo Radio po 13, a za chwilę lecimy dalej z Avicii.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To pewne, niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

bez wątpienia to jest gość, który potrafi hipnotyzować tłum. To jest gość, który wie, jak uderzyć w najczulsze punkty naszych rejwowych dusz. Anima w Meloradiu, do tego cudowny wokal Ellie Goulding i tak powstało Hypnotized. Kocham, uwielbiam, a numerów, w których mam nadzieję możecie się zakochać, mamy zdecydowanie więcej. How Does It Feel? To jeden z tych najgorętszych ostatnich tygodni. Dub Dogs dla Was.

0: Wyobraźcie sobie, że siadacie na krzesełku przy stoliku, w rękach małe espresso, nóżka założona na nogę i wsłuchujecie się w numer Love Generation. No przecież to jest niemożliwe, przy tym nie da się nie skakać. Bob Sinclair rozgrzewał nas przez kilka ostatnich minut i takich skocznych, imprezowych numerów to my mamy więcej. Po 14 już wracamy.
1: A już o 14 zagramy
0: Moonlight Alabama 10.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Hej, hej, hej, inni gadają, a my gramy. Wracamy do was z gorącymi numerami weekendowego Melo Moonlight 4 do Alabama Ten. Teraz dla was.

To, co zrobili ostatnio w Göteborgu, pokazuje, jakiej klasy są artystami. Swedish House Mafia, Axwell, Sebastian Ingrosso i Steve Angelo mieli zagrać na stadionie Ulewi w Göteborgu, ale złe warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do odwołania tego koncertu, więc panowie przespali się na miejscu, poczekali kilkanaście godzin i następnego dnia na placu centralnym w popołudniowych godzinach dali bezpłatny koncert dla wszystkich. Happiness is so sad w Melo Radio, a teraz Galanty z numerem No Money, na to też mamy receptę.

Sylwa Bampa On Tonight w Melo Radio, a na meloradio.pl szybka kasa. Dajcie znać, na co jej potrzebujecie. Na przekąski, do wieczornego filmowania przed telewizorem, a może jednak na dobre melo na mieście. Czekamy. Dajcie znać na meloradio.pl, a my zajmiemy się resztą tuż po weekendzie.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianek, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Sofia Loren, DJ Remo, Tynak w Melo Radio. Lubię, jak tak sami z siebie czasami coś napiszecie do nas na tym WhatsAppie. No i Paweł napisał, że wcale nie tęskni za wakacjami, bo on planuje już kolejne. I wcale nie w czerwcu, lipcu czy sierpniu, a już w lutym, bo właśnie zarezerwował wylot do Egiptu. Pozdro, tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, a nie marudzić i smucić się tym, że jesień i zima przed nami. Wtedy też może być pięknie, a my zadbamy o to, żeby było gorąco, bo będziemy grać wam takie gorące numery. Prima Donna, Two Colors w Melo Radio. Świetny numer na sobotnie popołudnie. Zróbcie głośniej.

0: się w ogóle nie krępować. Dyskotekowe kule do tego numeru jak najbardziej pasują. Coraz bliżej do dobrego melo, do sobotniego imprezowania. This is the world we live in. Alcazar na koniec ode mnie dla was. Dzięki za dzisiejsze weekendowe melo. Wracam już jutro z kolejną porcją najgorętszej muzyki w Melo Radio. Opoka strzała.
1: A już o 15 zagramy.
0: Fukaj Liwka chce więcej.

0: dawkę kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone.

0: Radio Iława.
1: Ale się będzie działo w tej godzinie w Melo. Jak zawsze mam dla was masę najlepszej muzy. Chcę więcej? Pukaj Lipka i Enklawa to na dobre wejście. Za chwilę też m.in. Offenbach i Overdrive. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Melo Radio.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Armin Van Buuren i Everlasting. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15:00. A my też bardzo chętnie oczywiście podkręcimy stan waszych portfeli. Już w poniedziałek będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w szybkiej kasie w Meloradio. Wystarczy, że już teraz zgłosicie się na meloradio.pl. No a poniedziałek wcale nie musi być taki zły jak zazwyczaj. Meloradio.pl, tam wbijajcie już teraz.

Ależ to jest dobry kawałek Fast Boy, tak podkręcamy tempo w Meloradio, a już za chwilę będę miał dla Was patent na to, co zrobić, żeby Wasza potencjalna druga połówka była wychillowana na randce. Zagra nam też Duke Dumont i Ocean Drive.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michelle, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
12: Zaraz wracam.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

No ten numer przy sobocie sprawdza się idealnie. To Melo Radio i to Rush. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16 w Biforze, przed dobrym Melo. A ja mam dla was patent. Jeżeli chcecie, żeby wasza druga połówka na randce była wychillowana, wystarczy, że założycie, uwaga, coś niebieskiego. No bo właśnie czytam w internetach, że ten kolor w otoczeniu działa uspokajająco i, uwaga, obniża poziom stresu. No to w sumie nada się i na randkę, i na przykład do łazienki, żeby wasza dziewczyna zapomniała o tym cieknącym kranie, który czeka na naprawienie. Chłopaki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Regard i Ride It. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. U nas jak zawsze oczywiście masa najlepszej muzy, no bo skoro jest sobota i skoro jest Before, to trzeba zdecydowanie z niego korzystać, więc po 16 też się będzie działo.
1: A już o 16 zagramy
0: Self-Aware. Tak zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: emocje. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: Zastanawiałem się, od czego zacząć 16, no i ten kawałek sprawdzi się idealnie. Self-Aware i Lumix to na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też w przygotowanej przeze mnie playce, m.in. King of My Castle, Konrad Straczyk. Cześć, witajcie.

Axwell, Bon i Whatever Turns You On. Tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo na kilkanaście minut po 16. Dobrze, dzieciaki jeszcze do szkoły nie wróciły? No to już niektórzy chcieliby zmian, bo uwaga, pojawiła się petycja, żeby skrócić lekcję z 45 minut do 35. No to tak, żeby uczniowie oczywiście byli bardziej zadowoleni. Jak dla mnie, spoko, no ale w takim razie poproszę też o petycję, żeby skrócić na przykład czas pracy z 8 godzin do 2. Coś czuję, że pewnie podpiszę.

0: to Before przed dobrym Melo, George Baker i My Place. A wy, gdzie dzisiaj imprezujecie? Domówka, klub, a może na przykład na zewnątrz? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl. A u nas za chwilę Don't Leave.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Po reklamie.
17: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.
18: People.

To Before przed dobrym Mellow, Timmy Trumpet, Just In Case. Tak, podkręcamy tempo, a u was ono też widzę, że już na nieźle podkręconym poziomie, bo Marcin pisze, że u niego zapowiada się dzisiaj wyjście na miasto z kumplami, żeby dla jednego z kolegów, uwaga, wyrwać jakąś fajną dziewczynę. No to z fartem, chłopaki, w takim razie, powodzonka, trzymam mocno kciuki. Kinga z kolei dzisiaj ma domóweczkę urodzinową, uwaga, w greckim stylu. Podesłała mi fotkę, no jak tak patrzę, to jest zacnie. Ciekawe, czy będzie zatem tłuczenie talerzy, no bo wtedy to może i Magda Gessler wpadnie.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryź.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ale ten numer wprowadza w dobry nastrój przy sobocie. Sokół, Clear Mind, Enklawa i Pogwarzymy. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17. No mam nadzieję, że u was Before rozkręcony na całego, a jeżeli nie, no to spokojnie, bo po 17 też o to zadbam.
2: A już o 17 zagramy
1: Talk to You. Another punktualnie o 17 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto. Topel.
21: Korek.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Doctor You, Bulletproof czy How Does It Feel to tylko część kawałków, które przygotowałem dla was na tę godzinę w Melo. Another otwiera nam 17. Konrad Straczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Cóż to jest za znakomite połączenie? Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio i Everything's Fine. Tak, podkręcamy tempo w Iforze przed dobrym Melo, bo na tym znamy się najlepiej. A co byście powiedzieli na to, żeby wejść do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecicie? No, jedna z linii lotniczych w tym miesiącu taki lot w Polsce zorganizuje. Taki trip w nieznane. Wsiadacie, wysiadacie, no i dopiero wtedy dowiadujecie się, gdzie. I jolo, ale w sumie spoko. No, ktoś złośliwy w sumie mógłby powiedzieć, że wszędzie i tak będzie lepiej niż w Polsce.

0: To Neptunika i What If. Tak podkręcamy tempo w Melradio jeszcze przed 18. A za chwilę powiem wam o gościu, który postawił na, no, mocno nietypowy challenge. Zagra też Sean Paul i Dua Lipa. To już za moment, nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Duży jazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co byście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
14: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
11: Meloradio Iława na 90.2 FM.

To Bryska i Lato w Melo. No, na szczęście lato jeszcze trwa. My podkręcamy tempo jeszcze przed 18. 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. Serio. Ktoś wpadł na taki pomysł, a dokładniej to facet 57-letni, nauczyciel WF-u z Wielkiej Brytanii. No, typek wykminił, że chciałby przeżyć w tym wieku coś epickiego. No i tak właśnie to ogarnął, że przejechał 4,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze. No to teraz pomyślcie sobie, jak wy narzekacie po dniu nóg na siłowni, co on musiał mieć po tym miesiącu.

0: Martin Solveig, Alma i All Stars w Melo Radio jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym Melo. Kaśka podesłała mi na WhatsAppie Melo zdjęcie z jej Biforu. No, widzę, że impreza się naprawdę nieźle rozkręca, a przecież jeszcze tyle godzin przed nami. No, po 18 też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Szizma w Melo Radio punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nigdzie się nie ruszajcie i bądźcie razem z nami.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Po reklamie. Meloradio Iława.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
21: Skoro before przed dobrym melo, no to oczywiście nie może zabraknąć ognia. Fire, Fire otwiera nam 18, za chwilę też m.in. Lorin i Euphoria, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

to Melo Radio na kilkanaście minut po 18. Ja to Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No, ten numer chyba nam się nigdy nie znudzi, a wy piszecie na WhatsAppie Melo. Magda podesłała mi fotkę z pieczenia ciasta ze swoim chłopakiem, bo wpadają do nich znajomi. No, czyli smaczne Melo się zapowiada. U Kamila nieco bardziej pracowicie, bo dzisiaj nocka w robocie. No, ale mordeczko, nie przejmuj się. Stumbling In już teraz dla ciebie i dla was. Można się odpalić, bo no, w to, że szef pracuje w sobotę po 18:00, nie uwierzę.

0: To World Away w Melradiu jeszcze przed 19, a ja znalazłem danie, które idealnie sprawdzi się na takim biforze przed dobrym Melo. O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Olivia Adams dosłownie za kilka chwil, więc bądźcie razem z nami.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: M to muzyka, której...

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

David Guetta, Anne-Marie i Baby Don't Hurt Me. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 19. Jeżeli szukacie inspiracji, co dzisiaj przemać na Melo, no to właśnie chyba znalazłem danie idealne w internetach. Bo uwaga, w Szkocji popularne jest danie, które jest, uwaga, mrożoną pizzą zanurzoną w panierce i smażoną na głębokim oleju. No, biorąc pod uwagę, jak tłusta jest polska kuchnia, brzmi jak cheat meal idealny.

0: patrząc na wasze wiadomości na WhatsAppie Melo, no to w wielu miejscach to party już naprawdę mocno się rozpoczęło. Ale my cały czas mamy before jeszcze przed dobrym Melo, no i po 19 też się zadzieje.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Ale Farben u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Oj, teraz to będzie prawdziwy język ciała. Body Talk otwiera nam 19 na antenie Meloradia. Wy oczywiście jak najbardziej możecie poruszać bioderkami. Za chwilę też m.in. Today for Oj się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

No oni to zdecydowanie wiedzą, jak stworzyć świetny numer. Gibbs, PZT i 4Money w kawałku Karnawał. No, karnawał to prawda już za nami, ale kasa oczywiście jak najbardziej się przyda, a my na rozdawaniu kasy znamy się jak mało kto. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do naszej zabawy, żeby w poniedziałek zgarnąć 200 od Meloradia, na co tylko potrzebujecie. Może na jakąś fajną randkę, może na przykład chcecie sobie kupić coś dobrego do jedzenia, albo na przykład nowy case do telefonu. Co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, czekamy na wasze zgłoszenia, a w poniedziałek szybka kasa do kogoś poleci.

Stolichka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo. Jeszcze przed 20:00 Sandra napisała na WhatsAppie, że chętnie by dzisiaj gdzieś wyszła we Wrocławiu, ale nie ma z kim. No może ktoś z Was się odważy, czekam na wiadomości na WhatsAppie Melo, a u nas za moment Rudimental.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Pan Rembiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Correcto.

To Whitestone, to Tony AJ, to Melo Radio. No wiedziałem, że na was zawsze można liczyć. Sandra parę chwil temu pisała na WhatsAppie Melo, że nie ma jeszcze planów na dzisiejszy wieczór. No i co? No i tyle się was odezwało, że teraz może przebierać w propozycjach. No i to jest właśnie magiczna moc sobotniego wieczora i before'u. Muza oczywiście też się przyda. Topic Lucky Ones to już teraz. Słuchacie Melo.

Calvin Harris i Thinking About You. To jest świetny kawałek na dobre rozkręcenie soboty, ale gwarantuję wam, że ta sobota dopiero się zaczyna. U nas już za moment The Best of Tomorrowland i dobre melo, także nigdzie się nie ruszajcie i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
10: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio.
0: To jest Rehab Cyberpunk Radio w Meloradio.
10: Where imaginations run wild.
0: Dobre Melo w Meloradio. Melo.
10: A place where curiosity.

Cyberpunk Radio. This is

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór moi drodzy, witam was Skytech, zapraszam na 87 odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo dobrej muzyki, jak zwykle Anima, RG, Dub Vision i najnowszy Skytechowy singiel. A na początek Dub Vision z numerem Tonight, przeróbka świetnego klasyka Rogera Sancheza. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech, a to jest prawdziwy banger. Goom Gum z numerem March. Tuż przedtem Anima i Stylo z numerem No Good. A już za chwilę RG7 Sky i Murder. Dajcie głośno.

0: słuchacie This is SkyTech. Piękne melodyjne brzmienia od Kolina i Falberg, Closure. Tuż przedtem JLV i My House. A już za moment Carl B z numerem Ground Beat. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech.

słuchacie, this is Skytech Single Players. Powrócił z nowym numerem No Peace. Tuż przedtem Anima z numerem Atoma. A już za moment bardzo fajny remix Virtual Self i Ghost Voices w wersji Loriana. Dajcie głośno.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

każdego rana. Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopro.

Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

A new dimension of sound. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.